Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To nas tak jeszcze kołysze, ale też rozbuja niech nas w ten dzień, to Temper City w RMF Max.
1: A wy już wiemy, że jesteście rozbujani i to na pełnej, więc teraz wszyscy rozbujani wysyłają nam głosówkę tak. Na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
0: Bo tylko najdzielniejsi o tej porze nie śpią. Jaka praca nie śpi? Nagraj nam się w wariacie, pochwal się wszystkim, poznajmy się na Instagramie albo na Facebooku. Czekamy na wasze głosóweczki.
1: Szczególnie, jeżeli jeszcze nigdy do nas żadnej głosówki nie wysyłałeś, no to jest czas najwyższy. Niech cię usłyszy cała Polska. Gdzie pracujesz? Nagrywaj nam głosówkę.

0: Najlepszy humor to oczywiście u nas, no oczywiście w RMF Max. Podobnie jak najlepsze seriale radiowe, tym razem na tapet wzięliśmy Gang Benzyniaków. Posłuchajcie, jak to było ostatnio w ich przygodach.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
3: Sandra Stacja,
4: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. Mm-hmm. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie. No.
3: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
4: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
3: Tak, wszyscy o nim mówią.
4: Może pani głośniej?
5: Ze złota mam łańcuchy i mam drogie ciuchy. Noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje. No a z elektryków to się tylko śmieje.

0: I tak się właśnie cieszy każdy członek ekipy RMF Max, który jest z nami o poranku. Mateusz się cieszy, my się cieszymy, wy się cieszycie. Najlepsza poranna ekipa jest już na miejscu, jest na nogach.
1: A jaka praca, nie śpi, bo nam wysyłaliście głosówki. Cały czas możecie je wysyłać. Tymczasem pozdro, od kogo?
2: Wszystkie pielęgniarki operacyjne też nie śpią i jadą do pracy po to, żebyście byli zdrowi.
0: No tak, tak, tak, ja wiem. A potem proszę tutaj rękę wystawić, będziemy pobierać krew. No ja znam te numery, no.
1: Szacun za waszą robotę.
0: I przy okazji też, wszyscy ci, którzy chcą jeszcze się dograć, mogą to robić. Wystarczy nagrać nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Za chwilę sprawdzimy. A też o 6 punktualnie
1: Flash!
0: Flash!
3: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Ważna informacja dla rodziców z Włocławka. Tutejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna wystartowała z cyklem bezpłatnych warsztatów. W każdy wtorek specjaliści podpowiadają, jak ulepszyć relacje z dziećmi i sprawniej rozwiązywać domowe kryzysy. Zajęcia w ramach szkoły dla rodziców prowadzą psycholog Elżbieta Sobczak-Nęcka oraz pedagog Monika Kramkowska. Udział w spotkaniach jest całkowicie darmowy. Zmieniamy temat. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Tego typu śmieci zalegają w podwłocławskich lasach po sezonie wakacyjnym.
5: Te śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, a więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach.
4: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Co by było, gdyby książki opuściły biblioteczne regały, a inowrocławskie ulice zamieniły się w żywą scenę dla niezwykłych historii? Biblioteka Miejska zaprasza na wyjątkowy happening artystyczny Biblioteka Opowieści, dedykowany dzieciom od 10 roku życia, młodzieży oraz całym rodzinom. Uczestnicy wyruszą w podróż po 4 wyjątkowych punktach miasta. Na trasie wydarzenia Słowu Mówionemu towarzyszyć będą opowieści, śpiew oraz muzyka na żywo.
6: 20 września o godzinie 14 zapraszamy na wyjątkowy happening pod tytułem Biblioteka Opowieści. Będzie to spacer z opowieściami i muzyką. Na trasie naszej opowieści znajdą się 4 wyjątkowe przystanki, tak jak Leonard Galery, Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a także musza koncertowa w Parku Salonkowym.
4: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu. W tę niedzielę dobiega końca wrzesień z jogą na śniadanie w nowej części Inowrocławskiego Parku Solankowego. O 10.30 rusza ostatni plenerowy trening połączony ze wspólnym posiłkiem. To idealna okazja na głęboki relaks przed nowym tygodniem, niezależnie od waszego stopnia zaawansowania. Organizatorzy przypominają o przebraniu się w wygodny strój i zabraniu własnej maty.
7: Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.30 do 12.00 i są skierowane zarówno do osób, które regularnie praktykują jogę, jak i do tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z tą formą aktywności. Joga na śniadanie odbędzie się w nowej części Parku Solankowego.
4: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Magistratu. Na koniec zabieramy was do włocławskich zbiorów sztuki. Już 20 września w gmachu przy ulicy Zamczej zostanie zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Motywem przewodnim spotkania będzie romantyzm.
8: De facto pierwszy styl w sztuce, w którym artysta przestał być rzemieślnikiem. Stał się twórcą wzniosłych idei, wzniosłych uczuć.
4: Mówi Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Są 3 minuty po godzinie 6, a jeżeli ktoś dzisiaj wstał i pomyślał, Boże, przecież ja jestem w ogóle niepotrzebny w tej robocie,
1: to co?
0: To pomyślcie, że podjeżdżamy pod radio, leje jak nie wiem, a ktoś odpalił zraszacze, żeby podlać trawnik.
1: To nie, to jest dobrze.
0: Także spoko, to będzie dobry czwartek. Bo są hity na Maxa i jestem Inem i Houdini.

0: bujamy o poranku, to właśnie takie hity was rozbujają rano, także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać ich więcej, ale też dobrze, ekipa, że już jesteście na nogach na 8 po 6.
1: Tak, jedna wielka duma z tych, co nie śpią.
0: Dziękujemy.
1: A jaka robota nie śpi, posłuchajmy.
2: Pozdrawiają śmieciarze z Wrocławka.
0: A teraz to chyba mało roboty, nie? No bo wszystko w kaucyjnych po prostu po ulicach to jest pozbierane, nie?
3: Wolcik nie śpi po to, żebyście mogli jeździć do pracy. Au, pozdrowionka, miłego dzionka.
1: Tak jest, jazda.
0: Au, pozdrowionka.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Szacun za waszą robotę i szacun za to, że jesteście
0: na nogach.
1: Z nami też, z RMF Max.
0: I przy okazji gramy wam ostatni dzień lata. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, jest 9 po 6, a wy jesteście najlepszą poranną ekipą. Bez was ten program nie istnieje.
1: No.

0: dla tych, którzy już nie śpią. Sylwia Bampa i One Tonight na 18 minut po godzinie 6 w RMF Max, ale wiemy też, że nie śpią różne zawody i nie śpi zawód grzybiarza też. Także uwaga, Orient!
1: Ważne info dla was, ciekawostka. Słuchajcie, rozglądajcie się po drodze do pracy, bo w Polsce rośnie jeden z najdroższych grzybów świata. Mhm. Cena za niego to nawet 8 tysięcy złotych koła.
0: Koła polskich?
1: Tak, polskich za kilogram. Ludzie. Nazywa się on gąska sosnowa. Mhm. I to on tutaj właśnie, no warto naprawdę się rozglądać. Słuchajcie, możecie się trafić po drodze.
0: Tak, no ja to ledwo w papieżaka umiem wdepnąć, i to, ale wrażenia rzeczywiście bezcenne. No co, grzyb to grzyb, nie? No, grzybnia i myjnia.
1: O, weź to poczuj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardo.

0: fanpage'u Mardo Młochocin.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: Jak on nam to gwiżdże w ogóle? Co za niesamowity facet? Bob Sinclair?
1: Jak on to robi?
0: Oczywiście, w RMF Max od rana, siemano.
1: Jest 6:31 i to jest najwyższy czas, żeby się z wami zabawić w naszą ulubioną zabawę, czyli...
0: No gdzie właśnie. Gdzie? Oklepuję się, gdzie są moje klucze? A!
1: Słuchajcie. W czym dzisiaj Mateuszko schował klucze?
0: No, musicie się zastanowić, ale najważniejsza zasada jest taka, że nie ma złych odpowiedzi. Czekamy na te najbardziej kreatywne, szalone, no i takie, że będą, wiecie...
1: Że będą jaja po prostu.
0: Tak. Wszyscy niech się pośmiejmy, zróbmy innym poranek, zróbmy innym dzień.
1: Weź jeszcze pokaż, no.
0: Gdzie są moje klucze?
1: W czym Mateuszko schował klucze? Nagrywasz głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Po raz ostatni zatrzęść,
0: no. No, jesteśmy bardzo ciekawi, czym nas zaskoczycie dzisiaj.

0: 6.38, Zara Larsson i jej układ taneczny do numeru Last Life jest doskonale wszystkim znany, ale nie jest cały czas rozwiązana tajemnica, gdzie są ukryte klucze. Gdzie Matejko schował klucze?
1: No ale nie zawiedliście jak zwykle. Jakie są propozycje?
2: Matejko schował klucze w majtkach.
0: Nie, no jak, no proszę cię, nie mamy mikrofonu tak wysoko, no.
3: Ja myślę, że Matejko klucze u sąsiadki zostawił. Cześć.
0: No i co?
1: Z listonoszem, czy
0: no,
1: co?
0: Ale jak podsuń? A dobra, nieważne.
4: Ja myślę, że są schowane w worku po ziemniakach.
0: Koło frytek.
5: Chował klucze w worku. Może śniadaniowym.
1: Żebym potem bułką drzwi nie otwierał.
0: Ale mamy dobre rozwiązanie.
5: Aha. I tam klucze są w woreczku foliowym.
0: No, no oczywiście, że tak. Ale ekipa, to jakie wy macie pomysły, to o, jesteście najlepsi. Reklama.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
8: Volkswagen. Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
21: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
22: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
23: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: to jest Shakira i to wszystkich buja od samego rana. No pewnie, a słuchajcie oczywiście Wstawaj, nie udawaj, FM Max.
1: Jest 6:49 i od razu szok, sensacja, niedowierzanie.
0: Co się stało?
1: Polska reprezentacja przegrała mecz. No, dokładnie. Ponieważ nasi siatkarze po serii 4 zwycięstw przegrali z gospodarzami, czyli z Bułgarią 2-3, ale mimo to awansowali do kolejnej rundy na Mistrzostwach Europy. Także super. Jest
0: to
1: super.
0: 3 razy wygrana, jedna przegrana.
1: Tak, no.
0: To jest w takim razie taki rzadki moment, no, wzruszenie zabiera mi mowę, bo normalnie nie możemy, a teraz możemy wreszcie im zaśpiewać, że nic się nie stało.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
0: Dali nam w końcu okazję.
1: RMF Max. Dziękujemy wam, polscy siatkarze. Naprawdę dziękuję.

0: Także koniecznie zostańcie, jest 5 minut przed godziną 7. To był David Guetta i jego Memories. A za chwilę Flash, Sport i Pogoda.
1: Max. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Włocławek, 89,2 FM.
6: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem. Zaczynamy od porannego raportu. Z dróg są utrudnienia w Małopolsce. Na czwórce na odcinku Kraków-Bochnia w Kokotowie zderzyły się trzy samochody. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dzisiaj w wielu regionach Polski drogi są mokre. Co przyniesie pogoda, o tym tuż po sporcie. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziony przy plaży w Rusinowie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. Udało się już bezpiecznie zneutralizować głowicę.
8: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
7: Maszyna została przekazana do dalszych badań, dodaje pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mniej oszustw przy sklepowych półkach. W życie weszły przepisy, które mają chronić lepiej nas, konsumentów.
9: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
10: Na przykład, że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa.
9: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia.
7: A tematem zajął się Michał Krasoń. Zielony, niebieski, żółty, a może jednak czarny. Chociaż 96% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, wielu wciąż ma problem z wyborem odpowiedniego pojemnika. Problematyczne są na przykład kartony po mleku i sokach. Ankietowani wahali się, czy wybrać pojemnik żółty na metale i tworzywa sztuczne, czy może puste kartony wrzucić do odpadów zmieszanych. Prawidłowy wybór, od razu to wyjaśniamy, to żółty pojemnik, ale edukacja w tym temacie nadal jest potrzebna, dowodzą ostatnie badania. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i jeszcze mamy dobrą wiadomość. Coraz częściej przesiadamy się na rowery. Dla wielu osób to już nie tylko sposób na aktywny weekend, ale też codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Z pewnością zyskuje na tym nasze zdrowie, ale i portfel. Biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw, przypominamy, we wtorek dzień bez samochodu. Będzie można oczywiście poruszać się jednośladem, ale i za darmo komunikacją miejską.

0: sport. Zaczynamy od Dreszczowca. W Sofii polscy siatkarze przegrali ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Starcie z Bułgarią trwało 5 setów. Ten rozstrzygający gospodarze wygrali 20-18.
1: Było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko. Na pewno będzie dużo materiału do analizy.
0: Podsumował Kamil Semeniuk. Mimo porażki Polacy awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą. Jagiellonia Białystok zmierzyła się na wyjeździe w fazie ligowej Ligi Europy z Olympiakosem Pireus. Mimo dobrego spotkania Jaga przegrała 1-2. Ale mamy też i dobre wieści. Szczypiorniści Industrii Kielce ograli w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów norweskie Kolstad 36-29.

0: Ależ sprawiedliwa dzisiaj ta pogoda, bo w zasadzie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Chociaż o poranku z oknami dużo szarości, spokojnie, aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od północnego zachodu będzie coraz więcej przejaśnień, a deszcz stopniowo zacznie odpuszczać na termometrach od 16 do 19 stopni. A myślę, że plan na dziś jest prosty, przeczekać chmury, no i wykorzystać każdą minutkę ze słońcem.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No taka pogoda, że przynajmniej o jedną rzecz nie można kłócić, czy włączyć klimę. No, nie, można, nie trzeba.
0: Nie trzeba.
2: To jednak nie. Można się kłócić.
3: 4 po 7, zalejesz teraz i tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj.

0: Wow! Pitbull, Asher, DJ Gotas, Falling in Love Again. 9 minut po godzinie 7. Dobrze się z wami bujamy. To jest poranek RMF Max.
1: Tak jest.
0: Ale posłuchajcie o opóźnieniu. 48 tysięcy dni opóźnienia.
1: Co?
0: Właśnie tyle ktoś zwlekał z oddaniem czasopisma. Przeliczymy to szybko z bobelkowego wieku na lata normalne. 132 lata. Ktoś zwrócił czasopismo po 132 latach w Stanach Zjednoczonych.
1: No, do ludzie, biblioteki. No. Ja, PD, to normalnie chyba odwozili pociągiem i to na NFZ.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ale jakby to w Polsce zwracali, no to przy okazji też trzeba byłoby karę zapłacić,
1: no tak,
0: nie?
1: Tak, no.
0: Za złoty 50 na pewno by tak wyszło. Swedish House Mafia dla tych, którzy jeszcze nie są na nogach. Hop, hop, hop, wstajemy.
1: Oddawajcie książki.
0: Pamiętajcie, oddawaj.

0: Równo stawia na nogi, co? Tak jak kawa. To właśnie jest poranna dawka kofeiny od RMF Max. Alan Walker i Ava Max z numerem Fate na 18 minut po godzinie 7.
1: A teraz czas na zabawę do tablicy, proszę, w której sprawdzimy, kochani, czy Filip skończył chociaż podstawówkę.
0: Co nie skończył? Skończył.
1: Co jest potrzebne do tej zabawy? Ty, twój bąbelek w samochodzie, level szkolny, ale dowolny. No i teraz tak, wyślijcie nam SMS-em na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów ciekawą nazwę swojej samochodowej drużyny. Kategoria dzisiaj to geografia.
0: Będziemy bawić się wszyscy, będziemy odpowiadać na pytania z podstawówki. Do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.
1: Czyli jeszcze raz, SMS-ek pod 3001, tam ślicie nazwę drużyny geograficzną ciekawą, a my wybieramy naszym zdaniem najciekawszą i jest wszystko git.
0: Także teraz bierzesz telefon do ręki, wysyłasz na 3001 nazwę swojej samochodowej drużyny. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy!
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Sobel, Francis, Dims i numer kochasz. A to, czy kochają mnie słuchacze RMF Max, zaraz się okaże, ponieważ jest już z nami Minecraftowa ekipa Palionowo. Siemano!
1: Hej,
0: hej! Jest, słyszą się, super!
2: Opowiedzcie, kto jest z wami w samochodzie.
0: Halo, halo?
1: Leon i Laurenty.
0: No, Leon i Laurenty.
2: Siemano, Palionowo to oczywiście kraina w Minecrafcie. Wiemy to, ale musieliśmy sprawdzić. Słuchajcie, teraz czas na zabawę do tablicy. Proszę, dzisiaj kategoria to geografia, zakres wiedzy, podstawówka. I teraz pytanie, czy Filip to ogarnie, bo no, z geografii stoi znakomicie średnio.
0: Zawsze byłem dobry z geografii.
2: Także Palionowo, wasze pytanko, które przygotowaliście dla Filipa, dawajcie.
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
2: Oj, co?
0: Dlaczego nie jest czarne?
2: Dlaczego morze czarne nie jest czarne, Filip? Co? No?
0: A to nie jest tak, że po prostu wody są przezroczyste? Tak generalnie, wiecie, z założenia?
2: Palionowo, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dlaczego nie?
1: Dlaczego morze czarne nie jest czarne?
3: Temu to jest czarne.
2: No właśnie!
0: Aha, no, no, no dobra, no.
2: I cię ugrillowało Palionowo i tyle z twojej strony. Dobra, drugie pytanie, drugie pytanko jeszcze masz ode mnie, żeby cię dojechać. Palionowo, słuchajcie, razem zadajemy. Co to jest wysokość bezwzględna?
0: Wy to wymyśliliście?
2: Naprawdę? No wspólnie wymyśliliśmy, no wspólnie, no Filip, no.
0: Wysokość bezwzględna.
2: Wszyscy się dowiedzmy, no.
0: To jest wysokość nad poziomem morza?
2: O, gdzieś tam dzwoni, ale słuchajcie, to jest po prostu mierzona od poziomu morza, tyle ile ma jakaś rzecz, szczyt czy coś. Także gratulacje, Filip, pół punkta. Wystawiamy co? Palionowo wystawiamy mu trójkę?
1: A, może być.
2: Może być.
0: No, może być.

0: to jest numer fajny, to jest numer przyjemny. No przecież innych nie gramy. Tame Impala, Loser, RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 7:39, a my byśmy chcieli złożyć życzenia. 100 lat. Chociaż nie, bo w sumie 100-latkowi to chyba nie wypada takich życzeń składać.
0: No nie, 200 trzeba śpiewać, no.
1: 100-latków w Japonii jest już ponad 100 tysięcy i to jest naprawdę największa liczba 100-latków na świecie.
0: Gratulacje, takie ciekawostki od rana, ale to wiesz, co by powiedział w takim razie Zeus w Japonii?
1: No, co?
0: Seppuku i sayonara.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
8: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
9: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
10: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508-979-417. 508-979-417.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
14: I po reklamie.

0: Dobra dawka energii to właśnie u nas. Armin van Buuren i jego Everlasting na 11 minut przed godziną 8.
1: Ciekawostka, seniorka w Szwajcarii zapłaciła za ciastko prawie 5000 zł. Takie normalne, co zwykle kosztuje
0: was?
1: Dychę.
0: No.
1: Czyli a jej wyszło 1612 franków. Jak to się stało? Już tłumaczę. Bo prawdopodobnie wpisała swój PIN w miejsce płatności. 1612 na 16 12. No tak.
0: Całe szczęście, że ja mam 0000. I od razu zero problemów, tak samo przy okazji, nie?
1: Bankierzy go nienawidzą, rozwiązał wszystkie problemy. Tak. Nie ma pieniędzy i koniec.
0: Agent Zero nam nie mówią też przy okazji. Mrozu i Kacperczyk to jest ich nowość. Wszystko, czego chciałem, koniecznie posłuchajcie, jeżeli ten numer jeszcze nigdy nie trafił na waszą playlistę.

0: Sean Paul na 4 minuty przed godziną 8 dla tych wszystkich zaspanych, którzy teraz jadą samochodem.
1: Sport flash i pogoda, mam bam bam, taj taj.
0: Bye, zostań
1: za momencik.
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
12: Szukasz pomysłu na tani remont? Wróg Cuk przy Zielnej 39. Ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Wróg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: I zrobiła nam się ósma, czas na Fresh. Jest z nami King Anyga, dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry. Pracownik w Polsce kosztuje coraz więcej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują wyraźną różnicę wobec europejskiej średniej. Mateusz Brożek zna szczegóły.
3: W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle.
2: Polska i tak nie jest w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tu koszty wzrosły o prawie 10%. To mogą być trudne miesiące dla czytelników w całej Polsce. Na zakup nowości Ministerstwo Kultury przeznaczy w tym roku tylko 10 milionów złotych. To aż o 22 miliony mniej niż w ubiegłym roku. Tym tematem zajął się reporter RMF Max Kamil Puternicki.
4: Sprawa jest o tyle zaskakująca, że ministerstwo nie informowało wcześniej bibliotek o drastycznym, bo tak to chyba trzeba ująć, cięciu środków na zakup nowych wydawnictw. Nie było też wyjaśnień już po ogłoszeniu wyników naboru. Na przykładzie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie wygląda to tak, że w zeszłym roku mogła ona wydać na nowe książki 18 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota poniżej 5 tysięcy złotych.
2: No a tak dla porównania, na przykład Włochy wydają na zakup książek dla bibliotek 25 razy więcej niż Polska. Ale nie tylko tego zazdrościmy Włochom. Tamtejsi kierowcy właśnie dostali prezent od państwa. Od 2027 roku we Włoszech znika podatek od posiadania większości samochodów i motocykli. Dla 14,5 miliona właścicieli aut to konkretna oszczędność. No i od rana sporo liczenia na naszej antenie. No i policzyliśmy, to nie było trudne, to już 17 dzień szkoły. Czas na pierwsze podsumowania. Pytamy, co działa w polskiej edukacji, a co waszym zdaniem kuleje?
5: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
6: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
7: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
2: No, uczniowie mogą mieć odmienne zdanie, a z mieszkańcami Tarnowa rozmawiał Maciej Sołtys.

0: Piłkarze Lecha Poznań w Londynie rozpoczną dzisiaj walkę o pierwsze punkty w Lidze Europy. Rywalem trudnej Crystal Palace, triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji.
1: Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego jednak niż od razu Premier League, ale no nie uważam, żeby to jakiś miało wpływ, że najpierw sobie na te mocniejsze marki, a później trochę gorsze.
0: To obrońca Lecha Wojciech Mońka. W piątek Jan Urban ogłosi powołania na mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Pierwszym przeciwnikiem 25 września Bośnia i Hercegowina. A już dzisiaj kolejny mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20 rozegrają polskie piłkarki i biało-czerwone. W 1/8 finału w Bielsku Białej zmierzą się z Kolumbią. A Magdalena Fręcha awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w meksykańskiej Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.

0: No dzisiaj bez nudy w pogodzie. Będzie sporo chmur, niemal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, ale synoptycy wspominają też o przejaśnieniach i słonecznych akcentach. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, z kolei na Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach od 17 do 19 stopni. No i już szybciutko sprawdziłam, jutro będzie lepiej. Na południu kraju dużo słońca, 22 stopnie, a w sobotę to już w ogóle wow. W całej Polsce pogodnie.
1: Wracamy do Was i spędzamy jeszcze następną godzinkę, na pewno 8:04 z Filip Kliber, Mateusz Marek.
2: Dzięki bardzo też Kindze Nydze za to, że była z nami.
0: Kindze
2: podkreśliłem, prawda? Kinga Nyga była z nami, są 4 minuty po godzinie 8:00, to jest Wstawaj Nie Udawaj i buongiorno! I od razu lecimy. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: Aj, aj, aj.

0: Gold, czyli złoto w RMF Max. Jest 9 minut po godzinie 8, a to jest RMF Max.
1: Filip. Ważne pytanie, słuchaj.
0: Masz pytanie
1: mi,
0: do mnie, no?
1: Jak zrobić dwie rzeczy naraz?
0: Ale co mówisz, że rzuć gumę i pływać na przykład?
1: No nie, bić brawo i schodzić po schodach. Nie, Filip, chodzi mi o to, jak naraz wziąć udział w dwóch finałach.
0: A to ja wiem.
1: Ale to tłumacz, no.
0: To się znamy. To chodzi o to, żeby teraz wziąć telefon do ręki i wysłać za 369 SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 i w ten sposób wchodzisz właśnie do dwóch finałów.
1: No i to jest proste. Czemu to się opłaca? To jest urodzinowy deszcz nagród i dzisiaj można zgarnąć 1000 zł za odebranie telefonu, a generalnie, no to można jednocześnie też zawalczyć o 15 tysięcy złotych, ludzie!
0: Także musisz teraz wybrać, czy chcesz wygrać dużo, czy chcesz wygrać jeszcze więcej. Najpierw zgłoś się, możesz wysłać SMS-a z hasłem MAX na 7327, ale...
1: Możesz też wejść na naszą stronę rmfmax.pl. Multitasking! Ogarnij to sobie, no.
0: Sobie. Michiko, już teraz jest 10 minut po godzinie 8, a ty walcz o nagrody. To będzie naprawdę dobry czwartek.

0: I to jest uśmiech i to jest humor. 17 minut po godzinie 8, najlepsze bęgery, ale też przy okazji informacje, które potem możecie opowiadać w pracy, bo
1: dawaj,
0: jest nowa stolica pizzy.
1: Co się stało?
0: Dokładnie. I to wcale nie są Włochy, tylko to jest Anglia, konkretnie Londyn.
1: Tak?
0: Został opublikowany ranking pizzerii też przy okazji. I w związku z tym okazuje się, że wygrywa właśnie nie włoska knajpa, ale londyńska knajpa. Aha. I to jest miejsce numer jeden.
1: No fajnie, ale to zależy, kiedy robisz badania, bo jakbyś robił tak badania w akademiku, tak rano, tak o 14, po bardzo długim spotkaniu z uczeniem się i darciem mordy, to nawet najbardziej czerstwy kawałek skórki z pizzy to jest, no, mamma mia.
0: Panie, pobłogosław tego, kto to zostawił.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
13: Stokrotka.
14: I po reklamie.

0: Adam Lambert na 28 minut po godzinie 8. Jakby mógł tylko i zrozumiał, to by na pewno posłuchał Gangu Benzyniaków, ale ty możesz posłuchać i możesz zrozumieć.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody Gangu Benzyniaków. Dziś występują
2: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
2: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
2: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Robin Schulz sprawia, że ten czwartek jest dużo przyjemniejszy o godzinie 8.37. My wiemy, że lato się kończy, wiemy, że jedzie jesień, trzeba się zacząć interesować ogrzewaniem.
1: Nie, ale no słuchajcie, wszystko spokojnie, mamy właśnie dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
0: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie? Niech to ktoś zajrzy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid Plus.

0: i 2026.
1: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałów.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Jedyny w swoim rodzaju. Alex Warren od samego rana w RMF Max. Jest 12 minut do godziny 9. A to dzięki nam jesteście poinformowani i wiecie, co w internetach piszczy.
1: Już wam teraz powiem, kiedy będziecie mieć 5 dni wolnego. Kiedy? No. W grudniu po południu.
0: Co?
1: No, co źle? Ja już tłumaczę. Okay. Przed nami jest naprawdę długie Boże Narodzenie. Jak nigdy, bo nie dosyć, że Wigilia będzie wolna oczywiście, to drugi dzień świąt wypada w sobotę, to premier dał jeszcze wolny poniedziałek, czyli to jest 5 dni wolnego bez brania urlopu.
0: Matko jedyno, jak sklepy będą zamknięte 5 dni, to chyba już teraz się trzeba ustawiać w kolejce do kasy. No a wiadomo, a sezon na zostaw to na święta, zaczniemy już w listopadzie, nie?
1: Pewnie, po wszystkich świętych od razu.

0: Yo, to Axwell Ingrosso, super numer w RMF Max, oczywiście More Than You Know.
1: Pokemony kończą w tym roku 30 lat i okazuje się, że rosną ceny gadżetów, ale tak? To gargantuicznie i to bardzo szybko rosną. Jedna karta została ostatnio sprzedana za 16,5 miliona dolarów.
0: Ocie Boże, a mówiłem jedną rzecz, nie wyrzucaj mi tego, nie wyrzucaj tego, jeszcze potrzebuję.
1: No za moment
0: porcję równie ważnych informacji. Flash, pogoda. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: I po reklamie.

0: 105 i 2 FM.
1: AI. Jest 9. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Dzieciaki poniżej 13 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie ma ogłosić dzisiaj Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które mają wprowadzić skuteczną weryfikację wieku. Polska chce, by było to 15 lat, o czym poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: To jest RMF Max.
2: Po 9:00 sprawdzamy, co dzieje się na lokalnych drogach. We Włocławku poranny szczyt powoli mija, ale ciaśniej jest jeszcze na Okrzei i Kapitulnej. Najwięcej cierpliwości przyda się na Moście Stalowym oraz na Wienieckiej. Tam utkniecie najdłużej. Z kolei w Inowrocławiu uważajcie na Dworcowej Rondzie Solidarności i w kilku miejscach na Niepodległości. Ważna informacja. Na Alei Kopernika ruszył remont, więc spodziewajcie się utrudnień. Pogoda dopisuje, ale noga z gazu i bezpiecznej podróży. Jak wiecie, z naszych fleszy w Inowrocławiu ruszył długo wyczekiwany remont Alei Mikołaja Kopernika. Wykonawca prac obejmie remontem nawierzchnię jezdni oraz zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają spore zmiany w organizacji ruchu.
4: Rusza drogowa inwestycja w Inowrocławiu. Rozpoczynają się bowiem prace związane z remontem Alei Mikołaja Kopernika. W zakres tych prac wchodzą również zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. Od 17 września, czyli od czwartku, nieczynna będzie zatoka autobusowa Kopernika Narutowicza przy kościele garnizonowym.
2: Mówił Artur Kisielewicz z powiatu inowrocławskiego. Zmieniamy temat. Dobre wieści dla miłośników włocławskiej tradycji. Wraca Festiwal Fajansu. Tegoroczne święto kultowej ceramiki potrwa 3 dni, od piątku 25 do niedzieli 27 września. Rezerwujcie czas.
5: 3 dni pełne fajansowych wydarzeń, wypełnione włocławskim fajansem. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego.
2: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w regionie. Zielone światło i spore wsparcie dla lokalnych inicjatyw we Włocławku i okolicach. Fundacja Anvil rozdała właśnie 9 grantów w konkursie Zielono Nam. Do kogo trafią pieniądze? Do szkół, przedszkoli i koła gospodyń wiejskich, które planują budowę zielonych zakątków do nauki i działania na rzecz przyrody. Zastrzyk gotówki jest spory, bo to nawet 10 tysięcy złotych na projekt. Efekty tych prac poznamy do końca tego roku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Nie zrażajcie się szarym niebem za oknem. Ten czwartek rozkręca się z każdą minutą i już niedługo na Kujawach wyjrzy sporo słońca. Dojdziemy dziś do przyjemnych 19 stopni w cieniu. Silniejszy wiatr w porywach rozpędzi się do 40 km na godzinę, więc może sprawić, że bardziej odczujemy chłód. Na szczęście biomet jest po naszej stronie, a ciśnienie trzyma normę. Kolejną kawę możemy sobie darować. Dobry dzień na spacer, tylko zabierzcie ze sobą jakąś bluzę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. 4 po 9 i już wiemy, że to będzie dobry czwartek, bo życzę wam tego Filip, Mateusz i na pewno
4: jakiś Bartek.
3: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber, Mateusz Marek.
4: Dzięki.
3: Powiedz, że fire będzie.
4: Będzie fire, ale cieszę się, że tyle nad tym myślałeś, bo naprawdę zaskoczyłeś mnie i wszystkich naszych słuchaczy. Ty jesteś niezłym miglancem.
3: Hity na maksa 24/7.

A właśnie, że koniec jest blisko. Koniec roboczego tygodnia oczywiście. Najnowszym singlem Oskara Cymsa witamy się po 9 w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. No i teraz tak sobie pomyślałem, że do czwartkowej dniówki tak w sam raz przed weekendem moglibyście zarobić sobie pewnego tysiaka za samo odebranie telefonu. A żeby tego było jeszcze mało, jak dostaniecie się do finału naszej urodzinowej zabawy, to będziecie mieli szansę nawet na 15 koła. 15 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania w RMF Max. Po szczegóły odsyłam na naszą stronę rmfmax.pl i gram już wam hity na maksa. Taylor Swift teraz, a za chwilę Swedish House Mafia.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was m.in. wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Sylwia.
12: We are the Swedish House Mafia.
13: Hey, this is Taylor Swift.
14: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.

Kolejny fajny muzyczny akcent na czwartek w RMF Max Włocławek. Większość o tej porze już zalogowana na pierwszej zmianie. Służbowy hotspot działa. No a nie wiem, czy słyszeliście o tym, że we Włocławku pojawiły się nowe hotspoty, tak to można nazwać, dla waszych starych słuchawek, ładowarek i telefonów z czasów, gdy selfie robiło się kalkulatorem. Nowe stacje do zbiórki drobnych elektrośmieci wyrosły jak grzyby po deszczu obok zespołu szkół elektrycznych, Liceum Kopernika, a nawet zespołu szkół budowlanych. Czyli jak widać, Włocławek chce być nie tylko mądry, ale i eko. Kolejny punkt do wyrzucania elektrogratów stanie przy bulwarach, tuż przy popularnym Chemiku. Także zużytą elektryczną szczoteczkę będzie można po legalu wrzucić do takiego pojemnika nawet w czasie spaceru. No to teraz krótki spacer po biurze, żeby rozprostować nogi razem z Zalią. Romantycznie będzie.

0: Lato 2-6 może i powoli się kończy, ale takie dźwięki zostaną z nami na jeszcze dużo dłużej. Ekipa Fast Boys Berlina i ich Music Sounds w RMF Max. Megaletniaczek, na którego między innymi możecie głosować na naszej liście Hot Bands. Codziennie w tygodniu po 20 odliczamy dziesiątkę waszych ulubionych hitów, a w soboty po 17 całą trzydziestkę. Aktualne notowanie i propozycje możecie obczaić sobie na rmfmax.pl. Polecam zajrzeć. Max. Polecam też nigdzie się nie przełączać, bo w Maxie za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smart

0: odkurzacze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Grzegorz,
13: Asia,
14: Martyna,
15: Lady Gaga.
16: Z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
18: Nie zrażajcie się szarym niebem za oknem. Ten czwartek rozkręca się z każdą minutą i już niedługo na Kujawach wyjrzy sporo słońca. Dojdziemy dziś do przyjemnych 19 stopni w cieniu. Silniejszy wiatr w porywach rozpędzi się do 40 km na godzinę, więc może sprawić, że bardziej odczujemy chłód. Na szczęście biometr jest po naszej stronie, a ciśnienie trzyma normę. Kolejną kawę możemy sobie darować. Dobry dzień na spacer, tylko zabierzcie ze sobą jakąś bluzę.
0: RMF Max Włocławek.

0: Mogliby tak bez końca, albo chociaż do weekendu. Fuka i Vito Bambino w RMF Max Włocławek dopingują czwartkową zmianę, no a wy, mam nadzieję, w sobotę będziecie dopingować naszych piłkarzy, którzy na własnym boisku podejmą ekipę LPT Lubanie w ramach 6. kolejki klasy okręgowej. Nasza drużyna aktualnie jest 3. siłą w tabeli, więc atmosfera jak na rollercoasterze, emocje, nadzieje i trochę stresu, nie tylko u zawodników, bo mam nadzieję, że kibice już ostrzą gardła na doping. Oby piłka słuchała się naszych, tak jak wy słuchacie się szefostwa. Sportowe emocje w sobotę we Włocławku, a dziś w pracy, mam nadzieję, bez zbędnych emocji. Bierzemy się za czwartkowe obowiązki z pomocą RMF Max Włocławek. Teraz kolejne dobre dźwięki. Kacaj, przed nami.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Słuchaj, Marian.
4: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
1: AI. Tu RMF Max. Jest 10:00. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
3: 760 milionów złotych, tyle na fałszywych reklamach miała zarobić w ciągu roku Meta. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez ten koncern może pochodzić z oszustw.
4: No, według autorów raportu, Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób, wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Meta krytykuje raport Fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne.
3: Tyle Igor Skrzypek. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
1: To jest RMF Max.
3: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w okolicy. Zabytki z naszego regionu mają szansę na prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie. Wśród nominowanych znalazły się symboliczne miejsca z Kruszwicy, Ciechocinka i Torunia. Krótko o szczegółach opowie Wam nasza reporterka.
5: Mysia Wieża oraz Jezioro Kopów w Kruszwicy walczą o tytuł w tegorocznej edycji plebiscytu Cuda Polski organizowanego przez National Geographic Traveler. Obok kruszwickich zabytków reprezentantami województwa są Zespół Tężni w Ciechocinku oraz Dom Legend Toruńskich. Plebiscyt to doskonała okazja do promocji turystycznego bogactwa regionu. Głosowanie na stronie organizatora potrwa do 13 października, a zwycięzców poznamy dzień później.
3: Tematem zajęła się Karolina Stramowska. Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. To myśl przewodnia tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, do których oficjalnie dołącza Inowrocławski oddział PTTK. Przed nami wrześniowe weekendy pełne spacerów, prelekcji i wspólnego odkrywania historii Kujaw.
6: Już 26 i 27 września w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbędzie się wydarzenie Wojna oczami historii, diorama i rekonstrukcja organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestnicy będą mogli przenieść się w realia II wojny światowej dzięki rozbudowanej dioramie historycznej i stanowiskom rekonstrukcyjnym. W programie znajdują się m.in. sceny z Powstania Warszawskiego, stanowisko niemieckie, polowy punkt medyczny, prezentacje replik broni oraz warsztaty telegrafii połączone z nauką alfabetu Morsa.
3: Mówiła Joanna Jarecka z informacji turystyczno-kulturalnej. Strażnicy miejscy na Kujawach, jak i w całej Polsce mają już nowe uprawnienia. Dotyczą one takich obszarów jak ochrona autorytetu służb, bezpieczeństwo ruchu czy ochrona zdrowia i weterynaria.
7: Dokładnie z dniem 15 września tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 sierpnia 2026 roku, które zmieniło rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatów karnych.
3: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: AI.
3: Chmury powoli odsuwają się na zachód i nad Kujawami pojawia się coraz więcej błękitu. Słońca w kolejnych godzinach nie zabraknie, więc korzystajcie z aury. Pamiętajcie jednak o czymś cieplejszym. Wiatr osiągający w porywach około 40 km na godzinę mocno podbije odczucie chłodu. Na termometrach mamy teraz 15 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 20. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a biometr nam sprzyja. Jutro czeka nas bardzo podobna pogoda, choć wieczorem może przelotnie popadać deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: I już po 10:00 w RMF Max, kolejna godzina czwartkowej zmiany rozpoczęta. Teraz będzie tylko z górki, byle do weekendu i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski cały czas z wami. Siemano ponownie, cześć.

Fajnie, naprawdę fajnie grają chłopaki. Temper City, Silver za nami w RMF Max. A ciekawe, jak zagrają nasze orły na najbliższym zgrupowaniu. Dobra informacja jest taka, słuchajcie, że Robert Lewandowski rozwiał wszystkie wątpliwości dziennikarzy i powiedział, że będzie do dyspozycji trenera na wszystkich czterech meczach Ligi Narodów. Niektórzy mówi, że przyleci tylko na jeden, a później wróci sobie do Chicago, ponieważ jego drużyna w tym terminie też ma wtedy ważne spotkanie. No oby tylko przyleciał do Polski trochę wcześniej, żeby nie miał jetlaga, choć w tych ostatnich meczach cała reprezentacja wyglądała, jakby go miała. Nawet ci, którzy nie musieli przylatywać na kadrę samolotami. A my lecimy dalej z tym czwartkiem w pracy. Dubdogs, How Does It Feel?

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien.

0: fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
14: I po reklamie.

No niezłe, lubimy, doceniamy. MJ Deli w RMF Max Włocławek. Mam nadzieję, że młodzi rowerzyści czwartych klas też docenią te prezenty, które dla nich przygotowano. Prawie 3,5 tysiąca kasków rowerowych dla uczniów z naszego województwa, czyli również z Włocławka. To w ramach akcji Kask dla młodego rowerzysty. Cel? Zero potłuczonych głów, maksimum fanu na dwóch kółkach. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki tej akcji dzieciaki będą jeździć bezpieczniej, a rodzice będą spać spokojniej. Tylko szanownych rodziców uprasza się, żeby tam poinstruowali swoje pociechy, jak bezpiecznie zachowywać się na rowerze. Kaski są darmowe, ale mam jedną prośbę, żeby nie zajmowały miejsca w domu w szafie, tylko żeby były faktycznie używane. Bo taki kask, niby nic wielkiego, a może nie tylko ochronić wasze zdrowie, ale w niektórych przypadkach nawet uratować życie. My teraz, czekając na weekend, ratujemy czwartkową zmianę w RMF Max Włocławek razem z tym artystą. The Weekend. RMF.

0: Weekend na horyzoncie, więc latamy wysoko. Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. No a za 15 koła to już można gdzieś polecieć. Może na jeszcze jakiś jesienny urlop za granicą? A może po prostu chcecie zrobić sobie prezent, bo zbliżają się wasze urodziny? No to uwaga, słuchajcie, jeśli teraz w treści SMS-a wyślecie swój miesiąc urodzin pod numer 7327, to dostaniecie aż 1000 dodatkowych szans w naszej urodzinowej zabawie, a w niej za samo odebranie telefonu 1000 albo nawet, jak już wspomniałem, 15 tysięcy złotych. Jeśli chcesz zgarnąć 1000 szans na tę kasę, to wyślij teraz, w tym właśnie momencie, za 3,69 z VAT SMS-a z miesiącem swoich urodzin pod 7327.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe.

0: Kowe jest spółka Twin. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.
18: AI. Chmury powoli odsuwają się na zachód i nad Kujawami pojawia się coraz więcej błękitu. Słońca w kolejnych godzinach nie zabraknie, więc korzystajcie z aury. Pamiętajcie jednak o czymś cieplejszym. Wiatr osiągający w porywach około 40 km na godzinę mocno podbije odczucie chłodu. Na termometrach mamy teraz 15 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 20. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a biometr nam sprzyja. Jutro czeka nas bardzo podobna pogoda, choć wieczorem może przelotnie popadać deszcz.

Dawid Podsiadło, no jak go nie kochać? Małomiasteczkowy w RMF Max Włocławek, no i jutro w miasteczkach większych i mniejszych, w tych, które mają kina, kolejne premiery. Jedna z nich to tytuł, który fani filmów z dreszczem dobrze znają. Resident Evil. Please do not go stay with freaking Kate. No i tu mam wrażenie, że to nie jest nowa wersja kultowego filmu z Milą Jovovich, tylko po prostu film o takim samym tytule, ale zupełnie inny. Też będzie sporo potworów, bo tytuł zobowiązuje, ale to już całkiem inne kino. Resident Evil od jutra we Włocławku, a dziś jeszcze trzymając kciuki za czwartkową zmianę, gram wam mocno energetyczny numer w RMF Max. Silver.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Włocławek 89,2 FM.
24: AI. Jest 11. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
25: 200 pasażerów lotu z Kanady do Polski utknęło na lotnisku w Toronto. Powodem awaria samolotu.
26: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
25: O czym informował Michał Krasoń.
24: To jest RMF Max.
25: Ostatnia szansa na jogę na śniadanie w Parku Solankowym. W tę niedzielę 20 września odbędzie się finał całomiesięcznego cyklu plenerowych ćwiczeń. Organizatorzy zapraszają każdego. Od początkujących po doświadczonych joginów. Zajęcia ruszają o 10:30. Wpadajcie z własną matą i w wygodnym stroju, by złapać dobrą energię.
0: Po zajęciach z jogi, tak jak sam tytuł wydarzenia mówi, będzie śniadanie ajurwerdyjskie. Także nie tylko aktywność fizyczna, ale później uzupełnienie kalorii po tym wysiłku. Także zapraszamy wszystkich.
25: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Magistratu. Po 11:00 sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w naszej okolicy. W zbiorach sztuki we Włocławku 27 września o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem. Tematem będzie wystawa poświęcona Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, wybitnej projektantce ceramiki i współtwórczyni włocławskiego fajansu. Komisarz wystawy Adam Zapora oprowadzi po ekspozycji prezentującej unikatowe formy i dekoracje artystki. Wystawa pokazuje jej innowacyjne techniki i znaczenie w historii polskiego wzornictwa powojennego. To okazja do poznania twórczości jednej z kluczowych postaci polskiej ceramiki użytkowej. Malownicza trasa w Parku Solankowym, świetna atmosfera i przedostatnia szansa na zdobycie jubileuszowego medalu. W Inowrocławiu ruszyły zapisy do 6. biegu o zachodzie słońca. 5-kilometrowa trasa czeka na uczestników w piątek 16 października. Impreza ma charakter rekreacyjny z elektronicznym pomiarem czasu. Obowiązuje limit 400 miejsc, a wystartować mogą osoby od 16 roku życia lub młodsi od 11 lat pod opieką dorosłych. Rejestracja trwa na portalu dostartu.pl. Wydarzenie świętuje 50-lecie Inowrocławskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na koniec przedpołudniowego flesza jeszcze krótko o lokalnym sporcie. Piłkarze lidera Włocławek szykują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. O szczegółach powie wam reporter RMF Max.
1: W 6. kolejce klasy okręgowej lider zagra na wyjeździe z Notecianką Pakość. W delegacji piłkarze ze stolicy Kujaw powalczą o drugie zwycięstwo w sezonie. Po 5 seriach spotkań włocławianie zajmują 14. miejsce w stawce. Mecz Notecianki z liderem zostanie rozegrany w sobotę 19 września. Początek rywalizacji o godzinie 12:00.
25: Tematem zajął się Bartek Seklecki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
25: Temperatura dość ospale idzie w górę. Na razie mamy 16 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się około 20. Dzisiejszy wiatr będzie mocniej odczuwalny. Porywy do 40 km na godzinę mogą podokuczać pieszym i podkręcić odczucie chłodu. Ciśnienie pozostaje w normie, a biometr nadal sprzyja meteopatom. Cały czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie. Piątek przyniesie niemal identyczną aurę, ponowne 20 stopni i słońce przeplatane chmurami, jednak wieczorem mogą nadejść przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: W ostatnią godzinę przedpołudnia, czwartkowego przedpołudnia, wchodzimy z taką właśnie przyjemną gitarką Gibbs, Ego i For Money w numerze Ostatni Dzień Lata, teraz w RMF Max. A ja mówię wam po raz kolejny dzień dobry. Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. No.

Ktoś jeszcze oprócz prowadzącego dostaje dreszczy przy tym numerze? Armin van Buuren i Sasza w RMF Max Włocławek. Everlasting z pozdrowieniami dla zmotoryzowanych, ale również dla drogowców, którzy pracują na ulicy Bulwary po to, żeby przedłużyć ją do Barskiej. Nie tylko sama jezdnia będzie przebudowana, ale też chodniki i ścieżka rowerowa. Niestety nie obejdzie się bez wycinki kolidującej zieleni, ale spokojnie. Pojawią się nowe nasadzenia, a roślinki będą miały lepszą pielęgnację niż niejeden domowy fikus. Do tego dochodzi montaż ławek. W sam raz na odpoczynek po długim spacerze albo przemyślenia nad sensem objazdów. Nie wiemy, do kiedy potrwają prace, ale trzymamy kciuki za drogowców z nadzieją, że uporają się z tym jak najszybciej. No a teraz w RMF Max Włocławek. Dla wszystkich, którzy uwijają się w czwartek na pierwszej zmianie Tupac i California Love.

0: I go, take me back w RMF Max. Takie rewelacyjne hity gramy wam jeszcze przed czwartkowym popołudniem. No ale nie tylko, bo rozdajemy też kasę i prezenty z okazji naszych urodzin. W finale gwarantowany 1000 zł za samo odebranie telefonu albo szansa na 15 koła. A w koszach prezentowych? Same konkrety. PS5, projektor do filmów, hulajnoga elektryczna i inne urodzinowe sztosy. Żeby dołączyć, wyślijcie SMS-a z hasłem Max pod numer 7327, koszt to 3,69 zł. Albo możecie też zgłosić się przez rmfmax.pl i tam obczaić super bonusy.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
14: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
19: I po reklamie.
22: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
23: Ja też dołączam. Jestem Agata.
24: What up, it's the weekend.
25: What's up, it's Sean Paul.
26: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Włocławek 89,2 FM.

Alan Walker z Ewą Max pomagają nam przebrnąć przez czwartkowe obowiązki. No ale jeśli chodzi o jutrzejszy rajd rowerowy, to już uczestnicy będą musieli sobie sami poradzić. W piątek Lipno zamieni się w prawdziwą stolicę rowerowych wrażeń. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już szykuje dla wszystkich fanów dwóch kółek rajd pod hasłem Szkoła na rowery. Na uczestników czeka 16 km. Trasa poprowadzi przez ulice Lipna i okoliczne drogi. Więc szykujcie swoje łydki na porządny trening. Start o 9:30 z Pukareny przy ulicy Wyszyńskiego, a kto dotrze do mety, ten nie tylko poczuje dumę, ale i złapie coś pysznego z grilla. Uczniowie lokalnych szkół, ich rodzice, sąsiedzi, a nawet ci, którzy rower wyciągają tylko na specjalne okazje. Wszyscy będą mieli szansę pokazać, że pedałowanie to nie tylko sport, ale i świetna zabawa. To propozycja na jutro, a o imprezach zaplanowanych na dalszą część tygodnia opowiem wam dziś wieczorem, a teraz w RMF Max Włocławek mam dla was coś bardzo wyjątkowego. To Shimza i Fire.

0: audycji Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat wody. Włocławek Wiejska 5.
4: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
9: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności.

0: niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Włocławek 89,2 FM.
13: Temperatura dość ospale idzie w górę. Na razie mamy 16 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się około 20. Dzisiejszy wiatr będzie mocniej odczuwalny. Porywy do 40 km na godzinę mogą podokuczać pieszym i podkręcić odczucie chłodu. Ciśnienie pozostaje w normie, a biometr nadal sprzyja meteopatom. Cały czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie. Piątek przyniesie niemal identyczną aurę, ponowne 20 stopni i słońce przeplatane chmurami, jednak wieczorem mogą nadejść przelotne opady deszczu.
14: RMF Max.
12: RMF Max Włocławek.

0: Gizami Ed Sheeran w RMF Max. Zbliżająca się amerykańska trasa Edka nie będzie wyglądać tak, jak sobie zaplanował. Być może już słyszeliście o tej akcji, że wszyscy artyści, którzy mieli go supportować, zrezygnowali w proteście po usunięciu z niej Macklemora. To ze względu na jego polityczne wypowiedzi podczas jednego z koncertów. No cóż, jak widać, polityka potrafi zrobić niezły dym nie tylko przy świątecznym stole. A tymczasem do naszego radiowego stołu zaraz zasiądzie Asia Meus. Program I Wszystko Gra startuje już po 12. A ja już wam serdecznie dziękuję. Piotrek Świderski, trzymajcie się ciepło. Do jutra. Na razicho. Cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
7: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
8: Hello, Ola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM.
5: AI. Tu RMF Max. Jest 12. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Dzisiaj polskie piłkarki z reprezentacji do lat 20 zagrają w Bielsku Białej z Kolumbią mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata. To będzie trudne starcie. Rywalki biało-czerwonych grają bardzo agresywnie. Zdołały zatrzymać świetnie grającą Portugalię.
7: To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
6: Zauważa trener Marcin Kasprowicz. Dzisiaj nie zagra Weronika Araśniewicz, jedna z liderek naszej kadry. Z powodu kontuzji czeka ją operacja. Mecz o 18.30, a o 21.00 Lech Poznań zagra z Crystal Palace o pierwsze punkty w Lidze Europy.
4: To jest RMF Max.
6: Po 12.00 sprawdzamy dla Was aktualne informacje z regionu. Włocławscy muzealnicy po raz kolejny włączają się w Europejskie Dni Dziedzictwa. W najbliższy weekend wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić ciekawą ekspozycję. Krótko o szczegółach powie Wam nasz reporter.
8: 19 września w Muzeum Etnograficznym odbędzie się zwiedzanie wystawy Autostradą do przeszłości. Opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.
9: Chcieliśmy na niej zaprezentować różne badania wykopaliskowe, które były prowadzone przez archeologów pracujących w tutejszym muzeum, ale też badania, które miały miejsce w związku z inwestycjami.
8: Wyjaśnia autorka ekspozycji Alicja Drost-Lipińska. Sobotnie zwiedzanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa startuje o godzinie 12.00.
6: Tematem zajął się Bartek Klecki. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Tego typu śmieci zalegają w podwłocławskich lasach po sezonie wakacyjnym. Leśnicy i samorządowcy apelują o rozsądek, przypominając, że wywożenie odpadów do lasu to nie tylko niszczenie przyrody, ale też wysokie kary finansowe.
10: Wiosna i jesień jest to takim czasem, kiedy najczęściej ludzie robią porządki w domu. Nie zawsze można je wywieźć na PSZOK. Niekiedy niektóre osoby nie chcą ponosić z tego tytułu kosztów, więc najlepszym rozwiązaniem twierdzą, że jest to wywiezienie do lasu. Jest to największa i najgorsza rzecz, jaką możemy robić. Pierwsze, że zaśmiecamy ten las, psujemy jego estetykę. Drugie, wprowadzamy szereg różnego rodzaju zagrożeń do tego lasu.
6: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. W tę niedzielę inowrocławskie ulice zamienią się w żywą scenę literacką. Biblioteka Miejska zaprasza na happening Biblioteka Opowieści. Na trasie obejmującej 4 punkty miasta na uczestników czekają niezwykłe historie, śpiew i muzyka na żywo. Wydarzenie skierowane jest do rodzin, młodzieży i dzieci od 10 roku życia. Nie przegapcie tej artystycznej podróży.
11: Na trasie naszej opowieści znajdą się 4 wyjątkowe przystanki, tak jak Leonard Galery, Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a także Musza Koncertowa w Parku Salankowym.
6: Zaprasza Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu.
3: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: AI. Popołudnie na Kujawach przyniesie trochę chmur, ale słońce całkowicie nie odpuści. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Powieje wiatr z zachodu i południowego zachodu, który w porywach do 40 km na godzinę odrobinę podkręci odczucie chłodu. Pamiętajcie więc o cieplejszych bluzach. Ciśnienie pozostaje wysokie, dzięki czemu meteopaci będą w dobrych humorach. Jutro czeka nas bardzo podobna aura z błękitem na zmianę z chmurami, ale wieczorem może przelotnie popadać deszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
13: No i już po 12:00, w czwartek, 17 dzień września w kalendarzu. No i słuchajcie, jak takim tempem nam przeleciało od 1 do 17, to pomyślcie, jak szybko poleci do końca pracy. Nawet nie zdążycie mrugnąć dwa razy. Asia Meus, dzień dobry, słuchacie oczywiście RMF Max. A jak będziemy razem, to będzie łatwiej i wszystko gra.

0: Uwaga, bo mamy dla Was naprawdę ważną wiadomość. W temacie dużych pieniędzy i oferty nie do odrzucenia trafiliście idealnie. Możecie jednym SMS-em jeszcze dzisiaj, siedząc w pracy, załatwić sobie 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy. Sprawa jest wyjątkowo prosta. Właśnie teraz wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie, a my mnożymy każde takie zgłoszenie razy 650. Jeden MAX pod 7327. I 650 szans na 1000 za odebranie telefonu i 15 tysięcy w finale. Max niech leci pod 7327. Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Mama! Cześć, kochanie!
17: Co chcecie na obiad?
18: Cebulańskie re!
19: Pierogi z serem!
20: Makaron carbonara!
21: Fasolka po brytońsku!
17: Kochani, to nie jest restauracja!
21: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
23: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Włocławek, 89,2 FM.

Staj w stronę piątku w pracy na pewno nikomu nie zaszkodzi. W pół do pierwszej na zegarach. W czwartek to jest dobry czas, żeby pogadać w pracy o pracy. Jakie były takie największe kłamstwa, jakie kiedykolwiek usłyszeliście na temat swojego zawodu? No na przykład wiecie, że bibliotekarze to zawsze mają dużo czasu w pracy, żeby czytać wszystkie książki. O, albo że radiowiec to zawsze wie, co ma powiedzieć. Jak było u was, te największe kłamstwa dotyczące waszej pracy i waszego zawodu właśnie teraz możecie nagrać głosówkowo. Instagram RMF Max i Messenger RMF Max w tym temacie oczywiście już aktywne.

0: Jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie numerów w RMF Max. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. No może poza pogodą, bo to akurat nie bardzo taka, jakbyśmy chcieli. A co konkretnie szykuje pogoda, będziemy sprawdzać w RMF Max. RMF Max. Już za kilka chwil, bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
4: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku.

0: dzięki Mardom Łochocin. Oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: 99,2 FM. Still hold me better at night. Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Popołudnie na Kujawach przyniesie trochę chmur, ale słońce całkowicie nie odpuści. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Powieje wiatr z zachodu i południowego zachodu, który w porywach do 40 km na godzinę odrobinę podkręci odczucie chłodu. Pamiętajcie więc o cieplejszych bluzach. Ciśnienie pozostaje wysokie, dzięki czemu meteopaci będą w dobrych humorach. Jutro czeka nas bardzo podobna aura z błękitem na zmianę z chmurami, ale wieczorem może przelotnie popadać deszcz.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o

0: Wiemy, że zawsze trochę szerzej się uśmiechacie, kiedy ten numer gra w głośnikach RMF Max, dlatego z ogromną przyjemnością 5 minut przed 13 Lerek Innowator, moja panienka. A temat tych największych kłamstw w waszej pracy rozgrzał naszego messengera naprawdę do czerwoności. Jakie jest największe kłamstwo w twojej pracy, Łukasz?
1: Bo ci tu mają fajnie, jest dobrze, zarabiają dobre pieniądze, a tu niestety wszystko na odwrót.
0: No popatrz, Łukasz, nie tylko u ciebie na żurawiu na wysokości. Takich kłamstwem nawciskali. Oczywiście w temacie kłamstw dotyczących waszej pracy.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm.
11: I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
1: AI. Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po dronowym rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali na swoje telefony alerty o zagrożeniu i znalezieniu bezpiecznego miejsca. Poderwane zostały także myśliwce NATO. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Według rzecznika Jacka Goryszewskiego, 4 km od granicy polsko-ukraińskiej spadł lub został zestrzelony dron, stąd poderwanie myśliwców, by zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną.
0: To jest RMF Max.
2: Po 13 przechodzimy do aktualności z regionu. Inwestycja w uzdolnioną młodzież i wsparcie dla rodzinnych budżetów. 1500 uczniów z regionu ma szansę na marszałkowskie stypendia edukacyjne, a krótko o szczegółach powie Wam nasza reporterka.
3: Do 30 września uczniowie szkół z województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów dla prymusów. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a roczna kwota może wynieść nawet 5000 zł. Pieniądze można przeznaczyć między innymi na zakup komputera, książek, opłacenie dodatkowych zajęć czy dojazdy do szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są w ramach programów Prymusi Pomorza i Kujaw 2 oraz Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza.
2: Tematem zajęła się Karolina Stramowska. Zmieniamy temat. W Inowrocławiu policjanci przeprowadzili akcję Stop brawurowej jeździe na rowerze i hulajnodze. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie niebezpiecznych zachowań użytkowników jednośladów. Funkcjonariusze ujawnili ponad 100 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów i osoby na hulajnogach elektrycznych. Działania mają poprawić bezpieczeństwo na ulicach miasta. Kontrole będą kontynuowane. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów w Inowrocławiu. Ruszył remont Alei Mikołaja Kopernika. Wykonawca wyremontuje jezdnie oraz zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. W rejonie prac obowiązuje nowa organizacja ruchu. Warto patrzeć na znaki i nie jeździć na pamięć.
4: Obie zatoki będą nieczynne do odwołania, a wraz z postępem prac przewidziane jest w późniejszym terminie także zamknięcie zatoki przy ulicy Dworcowej po wschodniej stronie tej ulicy. Prace na jezdniach będą prowadzone przy zachowaniu ruchu pojazdów, ale w obrębach skrzyżowań z Dworcową i Sikorskiego przy sterowaniu ruchem przez uprawnionych sygnalistów, którzy na bieżąco będą wskazywać o możliwości ruchu i wjazdu w Aleję Kopernika.
2: Mówi Artur Kisielewicz z powiatu inowrocławskiego. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na ekologiczny piknik bioróżnorodności. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 22 września w godzinach od 9 do 14 w parku imienia Władysława Łokietka. Na mieszkańców czekają warsztaty klimatyczne, stoiska edukacyjne oraz spacer przyrodniczy. Dla najmłodszych i rodzin przygotowano gry oraz poczęstunek od Zespołu Szkół Chemicznych.
0: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: AI. Przed nami nieco chłodniejsze popołudnie na Kujawach, a prawdziwe orzeźwienie czeka nas wieczorem. Słupki rtęci zaczną szybko spadać. Z 19 stopni zjadą do zaledwie 10 w drugiej części dnia. Do tego dochodzi silniejszy zachodni wiatr, więc bez cieplejszej kurtki lepiej nie wychodzić z domu. Dobra wiadomość, parasole mogą zostać w szafie, bo deszczu nie będzie. Ciśnienie trzyma wysoki poziom, więc meteopaci nie powinni odczuwać senności czy większego spadku energii. Noc minie spokojnie, a jutro czeka nas niemal identyczny dzień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Trafiłam właśnie przed momentem, słuchajcie, na najnowsze takie długoterminowe prognozy i one już przewidują przymrozki. I to szybciej niż się spodziewamy. Więc umówmy się może teraz wszyscy razem tu w RMF Max. Że o temacie ewentualnej zimy to na razie niech nas rozgrzewają latynosko brzmiące rytmy. DJ Goja i Michiko, Asia Meus. Cześć ponownie tu i wszystko.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Co byście zrobili, gdybym wam powiedziała, że jednego SMS-a za 3,69 możecie zamienić na gwarantowany 1000 albo nawet 15 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się w RMF Max, a do tego ten jeden SMS może wprowadzić was aż do dwóch finałów. Nie każcie swojemu szczęściu czekać. Teraz wysyłamy hasło Max pod 7327. Jeden SMS i szansa na dwa finały i gwarantowany 1000 za odebranie telefonu. Reklama.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szukasz pomysłu na tani remont? W Róg Cuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Róg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Klasyka gatunku w RMF Max, United Nations i Out of Touch, równo pół do drugiej na zegarach. No to czas na doniesienia prosto z naszej kadry, bo mecze naszych orłów w Lidze Narodów coraz bliżej. A Robert Lewandowski porzuci na chwilę Amerykę i będzie do dyspozycji trenera na całym zgrupowaniu, tak właśnie ogłosił. A to nie jest łatwa sprawa, bo to jest kilkanaście dni i cztery mecze. I ja się może słabo znam na piłce, ale wróżę sukces, bo Robert sam przecież mówi, że w tych Stanach to ciągle budują drużynę, a przecież cały czas tam gole strzela. No to jak przyjedzie do Polski, gdzie też w sumie nie ma drużyny, trzeba zbudować, no to się będzie czuł jak w tym swoim nowym amerykańskim domu, no.

0: Motywuje do roboty w to czwartkowe popołudnie. Przed 14 gwałtowne załamanie pogody podobno jest już pewne, tak krzyczą nagłówki w internecie. Ale wiecie, my mamy swoich ekspertów w RMF Max, oni to wszystko sprawdzili i za chwilę wam zaprezentują. Zostańcie z RMF Max po więcej szczegółów tego, co będzie działo się za oknami.
1: Reklama. Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień. Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na was m.in. wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty.

0: Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie. Tu Martyna.
3: Jestem Kuba. Dołączam.
4: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
5: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
6: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
2: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
2: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
8: AI. Przed nami nieco chłodniejsze popołudnie na Kujawach, a prawdziwe orzeźwienie czeka nas wieczorem. Słupki rtęci zaczną szybko spadać. Z 19 stopni zjadą do zaledwie 10 w drugiej części dnia. Do tego dochodzi silniejszy zachodni wiatr, więc bez cieplejszej kurtki lepiej nie wychodzić z domu. Dobra wiadomość, parasole mogą zostać w szafie, bo deszczu nie będzie. Ciśnienie trzyma wysoki poziom, więc meteopaci nie powinni odczuwać senności czy większego spadku energii. Noc minie spokojnie, a jutro czeka nas niemal identyczny dzień.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

Zamiast kolejnej kawy w pracy, Dub Dogs działają podobnie. Alerty odwołane, nie ma zagrożenia dla Polski po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe informacje w tej sprawie będą we Flashu RMF Max punktualnie o 14:00.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: AI. Tu RMF Max. Jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
6: Polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohuskia-Godzin po raz kolejny prawdopodobnie było celem rosyjskiego ataku dronowego. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
7: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
6: Tyle Krzysztof Zasada. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Odwołano także alerty.
5: To jest RMF Max.
6: Strażnicy miejscy na Kujawach, jak i w całej Polsce zyskali nowe uprawnienia. Zmiany w przepisach weszły w życie przed kilkudziesięcioma godzinami i obejmują m.in. ochronę autorytetu służb, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz kwestie związane z ochroną zdrowia i weterynarią.
8: Artykuł 97a Kodeksu Wykroczeń, który mówi nam o tym, że strażnicy mogą nakładać mandaty karne na osoby bądź kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów na przejazdach kolejowych, to znaczy przejeżdżają pomiędzy zaporami lub je omijają wtedy, gdy one opadają. To jest bardzo ciekawa zmiana.
6: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Jak odzyskać spokój w świecie pełnym presji? Odpowiedzi poszukamy już w ten piątek, 18 września w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu. Gościem otwartego spotkania w Saloniku Literacko-Artystycznym będzie Marcin Matych, czyli popularny doktor Nerwica. W programie praktyczna rozmowa o emocjach, lęku i budowaniu relacji bez stresu.
9: Zapraszamy już 18 września o godzinie 18 na spotkanie z Marcinem Matychem, znanym w internecie jako doktor Nerwica, lekarzem, psychoterapeutą oraz autorem bestsellerowych poradników Jak żyć z lękiem i Bliskość i lęk, jak budować lepsze relacje. Wydarzenie będzie oczywiście okazją do rozmowy o zdrowiu psychicznym, radzeniu sobie z lękiem i nie tylko.
6: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu. Po południu jeszcze krótko o lokalnym sporcie. Już niebawem koszykarze Anwilu Włocławek rozegrają pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2026-2027. Ze szczegółami zapozna Was reporter RMF Max.
10: 24 września podopieczni Wedrana Bosnicia rozpoczną zmagania w European North Basketball League. Na inaugurację rozgrywek włocławianie podejmą w hali mistrzów Donar Groningen.
6: Jest to jedna z czołowych drużyn Ligi Holenderskiej.
10: W poprzednim sezonie ekipa z Groningen dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość zespołu z Leiden. Pierwszy mecz Anwilu w lidze ENBL zostanie rozegrany w czwartek 24 września. Początek koszykarskich emocji o 18:30.
6: Tyle od Bartka Sakleckiego.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: AI. Przed nami całkiem spokojne i umiarkowanie pochmurne popołudnie na Kujawach. Temperatura wieczorem spadnie do około 13 stopni, a nocą ochłodzi się do 10. Powieje mocniejszy zachodni wiatr w porywach do nieco ponad 40 km na godzinę. Opadów nie musimy się obawiać, a wysokie ciśnienie sprawi, że będziemy w dobrych nastrojach. Noc zapowiada się na chłodną, więc warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Przypomnijmy, że jutro czeka nas niemal identyczna pogoda, ale wieczorem może spaść przelotny deszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Po 14 w czwartek w pracy i to jest dobry czas, żeby sobie trochę poplotkować o waszych zawodach.
14: Najgorsze kłamstwo albo największe, jak zostanę stylistką paznokci, co chwilę będę mieć nowe paznokcie.
13: To Kasia ujawniła największą ściemę dotyczącą swojej pracy.
5: Max.
13: A głosówki w tym temacie cały czas możecie nagrywać oczywiście na Messengerze RMF Max. Asia Meus i Wszystko Gra.

Dobrze, że słuchając RMF Max w pracy siedzicie na takich krzesłach obrotowych z kółkami, no bo się łatwiej na takich krzesłach bujać w rytm tych numerów przy biurku. Fire, fire, już za nami, 12 minut po drugiej. To taką ciekawostkę wam podrzucę, bo mi właśnie wpadła w ręce. No w sumie nie wiem, czy wam się przyda, czy nie, ale nie zaszkodzi wiedzieć. Wiedzieliście, że ośmiornice mają 3 serca? Serio, 3 serca. No i teraz sobie pomyślcie. Jedna ośmiornica, 3 serca, 8 macek. No ile to musi być miłosnych możliwości? A do wszystkich tych rozmyślań, jak zawsze, podrzucamy hity na maksa. Dawid Podsiadło gra już teraz.

0: Dużo uśmiechu w muzyce, to wam proponujemy przez popołudnie RMF Max. Deszczu dzisiaj w całym kraju dużo, ale akurat na urodzinowy deszcz na Grud w Maxie to nie można narzekać. 1000 zł za odebranie telefonu i 550 szans na finał. Taki układ wam proponuję, a wszystko co musicie zrobić, to teraz zgłosić się do naszej zabawy. Hasło Max wysyłamy za 369 pod numer 7327, a my mnożymy tego SMS-a razy 550.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
6: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
7: Volkswagen.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Delikatnie i romantycznie, tak jak ona potrafi. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. 28 minut przed trzecią. Ważna wiadomość dla rodziców, bo eksperci policzyli, ile kosztują bezpłatne studia w Polsce. Oczywiście chodzi o wszystkie koszty, które się składają na utrzymanie takiego studenta. To jest około 200 tysięcy złotych. I da się to obniżyć, to jest dobra wiadomość, tylko jak macie maturzystę, to trzeba zacząć teraz, tak żeby dać mu rok, zanim się w październiku zacznie jego rok akademicki. Ten rok na zmianę nawyków, bo młody musi zrozumieć, że taka parówka to jest naprawdę luksusowy obiad i nie ma co wybrzydzać. Mamy czas, słuchajcie, 13 miesięcy lekko licząc. Damy radę. Stumbling in w RMF Max. I 27 minut przed trzecią.

0: Młode i piękne i naprawdę nie ma się czemu dziwić, że podbijają muzyczny świat. Kacaj w RMF Max, a za chwilę u nas nowa prognoza pogody. I niezależnie od tego, czy deszcz, zimno, czy wieje, jutro jest piątek. A to zmienia wszystko.
1: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Przed nami całkiem spokojne i umiarkowanie pochmurne popołudnie na Kujawach. Temperatura wieczorem spadnie do około 13 stopni, a nocą ochłodzi się do 10. Powieje mocniejszy zachodni wiatr w porywach do nieco ponad 40 km na godzinę. Opadów nie musimy się obawiać, a wysokie ciśnienie sprawi, że będziemy w dobrych nastrojach. Noc zapowiada się na chłodną, więc warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Przypomnijmy, że jutro czeka nas niemal identyczna pogoda, ale wieczorem może spaść przelotny deszcz.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

Wiem, że niektórzy z Was słyszą w tym numerze olej, to, ale tą opcję, umówmy się, zostawiamy na weekend. No dobra, na jutro. Dzisiaj, czwartek, po południu, RMF Max motywuje Was do dalszego działania. Za chwilę Justyna i Natalia. A ja pięknie dziękuję za to popołudnie i słyszymy się jutro po 12. Asia Meus. Pięknej reszty czwartku.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: AI. Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
5: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich.
6: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe, także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
7: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
8: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się.
5: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu.
4: To jest RMF Max.
5: Po 15 sprawdzamy, co dzieje się w regionie. Kolejna inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych cyklistów w powiecie inowrocławskim. Młodzi rowerzyści ze szkoły podstawowej w Wierzchosławicach odebrali bezpłatne kaski ochronne. Z szybkimi szczegółami zapozna Was nasza reporterka.
9: 19 uczniów szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Wierzchosławicach, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymało kaski ochronne. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Infrastruktury, z którego do powiatu inowrocławskiego trafiło łącznie 131 kasków. Podczas uroczystości policjanci przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasady korzystania z jednośladów i hulajnóg. Do akcji sfinansowanej ze środków unijnych dołączyły także Kuratorium Oświaty oraz władze gminy Gniewkowo.
5: Tyle od Karoliny Stramowskiej. Nowe technologie w służbie lokalnego biznesu. Włocławskie Centrum Biznesu szykuje wyjątkowe spotkanie pod hasłem Dzień Inspiracji Biznesowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak w praktyce wdrożyć sztuczną inteligencję, zadbać o cyfrowe bezpieczeństwo i ułatwić sobie codzienną pracę, koniecznie rezerwujcie czas w czwartek, 24 września. Start o 9 rano, a komplet informacji i zapisy znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Podróż w czasie na ulicy Kasztelańskiej w Inowrocławiu. W sobotę, 19 września, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa rusza ekspozycja archeologiczna Ascaucalis. W programie zwiedzanie z przewodnikiem, pokazy uzbrojenia w wykonaniu rekonstruktorów historycznych oraz wyjątkowa wystawa dawnych przedmiotów.
10: Organizujemy wydarzenie o nazwie Murem za przeszłością. Razem z dwoma stowarzyszeniami, tak naprawdę rekonstruktorami historii, z grupą rekonstrukcji historycznej, Szlakami Pamięci oraz Archery Club Munin, planujemy tutaj pokazać Państwu, jak obecnie dba się o dziedzictwo narodowe, o historię, jak ją się pokazuje.
5: O programie wydarzenia mówił Patryk Smudziński. Na koniec flesza jeszcze szybko o lokalnym sporcie. Piłkarze Włocławi Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu o ligowe punkty. W szóstej kolejce klasy okręgowej trójkolorowi podejmą przed własną publicznością LTP Lubanie. Po 5 seriach spotkań włocławianie zajmują 3 miejsce w tabeli i w sobotę będą walczyć o 4 zwycięstwo w sezonie. Początek spotkania o godzinie 16.
1: Kto wygrał?
4: Zaraz flesz sportowy w RMF Max.
11: Nasi siatkarze mimo przegranej z Bułgarią z pierwszego miejsca w grupie awansowali do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. W sobotę w 1/8 finału biało-czerwoni zagrają z Łotyszami. Teraz piłkarska Liga Europy. Lech Poznań w Londynie zagra z Crystal Palace. To ekipa, która w poprzednim sezonie cieszyła się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski są świadomi jakości rywala.
12: Panie, sprawdzić się na tle takiego przeciwnika też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować. Także będzie to naprawdę fajnie sprawdzić. I taki test na przyszłość.
11: Przyznaje obrońca kolejarza Wojciech Mońka. Mecz o godzinie 21:00. A kilkanaście minut temu zakończyło się losowanie par 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Ten czwartek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, więc jeśli tylko możecie, korzystajcie z całkiem przyjemnej aury. Pamiętajcie tylko o czymś cieplejszym, bo zachodni wiatr sprawia, że bardziej odczuwamy chłód. Obecnie na termometrach mamy 19 stopni, wieczorem czeka nas 13, a w nocy słupki rtęci wskażą okolice 10. Jutro słońca od rana będzie całkiem sporo, ale podobnie jak dziś pojawią się też większe obłoki. Jeżeli popada, to przelotnie i jedynie wieczorem.
1: Może gdzieś dzisiaj wam przez myśl przeszło, co za paskudny dzień, bo praktycznie w całej Polsce leje, ale macie kanał nadawczy, więc tak, nie będzie tak paskudnie.
2: Będzie świetnie. Słuchajcie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. My tutaj do 18. Tak, jeszcze się uczę nowych godzin. Do 18 jest Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Siemano, a to już 5 minut po godzinie 15 i my w klimacie takim lekko deszczowym odpalamy wam Temper City.
2: Self-aware. Teraz w RMF Max. Słyszymy się.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. Tak nas trochę kuszą, trochę tutaj kokietują i w sumie o to samo poprosimy teraz was.
2: Żebyście nas troszeczkę pokusili, pokokietowali, bo ja bym chciała do kogoś zadzwonić, z kimś bym sobie chciała porozmawiać, tylko no właśnie, z kim? Z kimś, kto na pewno lubi swoją pracę. Pytanie za co?
1: Za co lubisz swoją pracę? Daj nam znać na Messengerze RMF Max, tylko tak, żebyśmy się nie skapnęły, jaki zawód wykonujesz. Aha. To jest zabawa zawodówka, którą wiemy, że lubicie, więc dajcie teraz znać na Messengerze. Do kogoś dzisiaj zadzwonimy, no i będziemy próbować zgadnąć wspólnie ze słuchaczami RMF Max, co w ogóle w życiu zawodowo robicie.
2: Ale właśnie, to jest wspólna zabawa, to jest zabawa całej ekipy RMF Max, wszyscy w tym bierzemy udział, także spokojnie, jakby nie czujcie się wykluczeni, jeżeli to nie do was zadzwonimy, bo bawimy się wszyscy, a wy tymczasem piszcie na Messengera RMF Max, za co lubicie swoją pracę i dlaczego.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Trudno się nie uśmiechnąć, jak Alex Warren gra to Passenger w RMF Max 20 minut po trzeciej. No trudno też być poważnym, jak się ogląda takie newsy. A dzieje się, słuchajcie. Rolnik nieprofesjonalny zrobił dzisiaj karierę w internecie, robiąc rolkę o tym, jak mu ktoś gnoju ukradł. Normalnie z takiej wielkiej kupy nawozu, nazywajmy to ładnie, nawozem, ktoś sobie wziął,
1: nawóz
0: podjechał,
1: naturalny, okej?
0: Okay? Zabrał. Mm-hmm. Nawóz naturalny. A pan rolnik mówi, że trzeba było przejść zapytać grzecznie łyżeczkę, bym dał, jak łyżeczka gnoju jest potrzebna,
1: a
0: tak?
1: A nawet więcej. No. Pytanie ode mnie na dzisiaj. Po co komu gnój? Chyba tylko i wyłącznie po to, żeby odpyskować mamy, jak powie, że na środku tego pokoju to można jeszcze tylko... Sami wiecie co.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
5: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
8: Cztery, wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
9: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: I po reklamie.

0: MJ Deli Company to startup w RMF Max. Jest 15.30, a z nami jest już Gosia, która lubi swoją pracę za to, że nie ma sztampy, że daje ludziom radość i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Cześć Gosia!
1: No, witam, witam.
0: Mamy taki plan, żeby spróbować teraz odgadnąć, czym się zajmujesz. Mamy nadzieję, że nie będziesz nam jakoś za bardzo podpowiadała.
1: Będzie trudno.
2: Będzie trudno.
0: Tak czujemy, ale jesteśmy gotowe na to wyzwanie.
2: No to słuchacze RMF Max, nasi drodzy, też dajcie znać, jeśli macie jakieś typy na Messengerze RMF Max, można do nas pisać. No to my teraz co? Odpalamy zegar i mamy 45 sekund, żeby zgadnąć, czym Gosia się zajmujesz. Czas start.
0: Gosia, czy nosisz mundur?
1: Nie.
0: Czy pracujesz z dziećmi?
1: Nie.
0: A czy segregujesz śmieci w pracy?
1: Nie.
0: Masz stałe godziny pracy może?
1: Teoretycznie tak.
0: Okej, okay, masz dużo przerw?
1: Nie.
0: Nie.
2: A pracujesz w jakiejś dużej ekipie, czy raczej sama?
1: Sama.
2: Sama, okej. Okay. Czy to jest twoja własna działalność?
1: Tak.
2: Okej. Okay. Przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia świata. Prosimy o pomoc na Messengerze RMF Max, bo 20 sekund nam zostało.
0: Nawet mniej, 15.
2: Gosia.
0: Czy opowiadasz żarty w swojej pracy, swoim... Właśnie, czy masz klientów? O.
1: Mam klientów, tak.
0: Masz klientów. Dużych czy małych? W sensie dzieciaki, dorosłych?
1: Różnych.
0: Różnych?
2: Czas nam się skończył, ale Gosia, powiem
0: Zero
2: ci...
0: Zero pomocy na Messengerze. Ja nie wiem.
2: No. Trudne, trudne. Gosia, możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Tak. Możesz nas zostawić z tą niewiedzą i my tu po prostu skiśniemy z ciekawości, albo możesz nam powiedzieć, czym się zajmujesz.
1: Powiem wam.
0: No to dawaj.
1: Jestem kaletnikiem. Prowadzę działalność.
2: Skarbnikiem?
1: Kaletnikiem.
2: Kaletnikiem.
0: Kaletnikiem!
2: Wow, jaki piękny zawód.
1: Jakie tam różne.
0: Cieszę się, że mamy do ciebie numer telefonu, bo tak. Chyba się będę zgłaszać.
1: Zapraszam. Zapraszam.
3: W RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: To jest Alabama 10 w RMF Max, a u nas nie 10, ale 2 szanse na to, żeby wejść do finału i to już jednym zgłoszeniem.
1: Tak jest, wysyłasz teraz Max na 7327 za 3,69 i liczysz się w 2 finałach, tym dzisiejszym i jutrzejszym. Będziemy dzwonić do zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych. 1000 złotych za odebranie telefonu, to jest w ogóle mega sprawa. No i oczywiście cały kosz pełen nagród w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max.
0: Dlatego łap za telefon i ślij SMS Max na 7327.
2: Reklama.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje

0: i szczegóły na fanpage'u Mardo Młochocin.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Co może być lepszego od soboty z wielkimi dinozaurami? Sobota z wielkimi dinozaurami i psim patrolem! Zapraszamy dzieci i rodziców w sobotę 19 września do wzorcowni. Czekają na Was między innymi wielka dinomisja, eksperymenty z wulkanem, fotki z dinozaurami, kreatywne warsztaty, tor przeszkód, wata cukrowa, bohaterowie psiego patrolu i kino z ich udziałem. Zapraszamy do wzorcowni 19 września od 11 do 17. Wstęp wolny!
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: I po reklamie.
8: Marek.
9: Zuśka.
10: Hej, Shakira.
11: Hey, it's Somber.
9: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Włocławek 89,2 FM.
14: W ten czwartek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, więc jeśli tylko możecie, korzystajcie z całkiem przyjemnej aury. Pamiętajcie tylko o czymś cieplejszym, bo zachodni wiatr sprawia, że bardziej odczuwamy chłód. Obecnie na termometrach mamy 19 stopni, wieczorem czeka nas 13, a w nocy słupki rtęci wskażą okolice 10. Jutro słońca od rana będzie całkiem sporo, ale podobnie jak dziś pojawią się też większe obłoki. Jeżeli popada, to przelotnie i jedynie wieczorem.

0: Post Malone, trochę na wyciszenie z tym Sunflower, a teraz uwaga, bo ciśnienie się podniesie. Mm-hmm. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w środkowym Queensland jako miejsce rozgrywania olimpijskich zawodów wioślarskich na Igrzyskach 2032. I czemu to jest kontrowersyjne?
1: No właśnie.
0: Bo tam sobie krokodyle żyją. Jest ich naprawdę pełno i wioślarze średnio chcą tam pływać.
1: Powiedzieli, że nie chcą?
0: Nie chcą.
1: A, bo wiesz, bo te igrzyska to takie nudne ostatnio były. Lepiej, żeby coś ciekawego się działo wreszcie, tak? No. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dobre wieści z polskich magazynów gazu. Najnowsze dane mówią, że magazyny są wypełnione w 98%. No to znaczy, że kurczę, są zapasy, jest elegancko. No.
3: Super, a zaglądał ktoś do tego magazynu, tam półkę wyżej, może tam jest benzyna, nie?

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: ruszą. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Takie informacje przekazuje Financial Times. Bruksela liczy w ten sposób na ochronę europejskich producentów i uniknięcie kolejnej wojny handlowej. Według gazety Unia zaproponowała, by chińskie hybrydy stanowiły około 15% europejskiego rynku. Dziś jest to ponad 1/3. Jeśli Pekin nie zgodzi się na takie ograniczenia, Unia może podnieść cła na chińskie auta. Powodem są m.in. masowe zwolnienia w europejskich koncernach i rosnąca popularność tańszych samochodów z Chin.
0: To jest RMF Max.
2: Po południu czas na szybki raport z dróg w naszym regionie. Generalnie sytuacja wygląda całkiem nieźle. Trasy krajowe i wojewódzkie są przejezdne i bez większych zatorów. Jeśli jedziecie przez Włocławek, to zwolnicie jak zwykle na Okrzei, Wroniej, Kaliskiej, Toruńskiej czy w okolicy Falbanki. W Inowrocławiu ciasno robi się na Dworcowej, przy Rondzie Solidarności i na Niepodległości. Pamiętajcie też, że wystartował remont Alei Kopernikowej, więc tam warto zachować szczególną ostrożność. Warunki do jazdy są dobre, ale i tak ograniczajcie prędkość. Przechodzimy do kolejnych informacji z regionu. Marszałkowskie stypendia dla najzdolniejszych. Aż 1500 uczniów z województwa otrzyma wsparcie finansowe na rozwój talentów i edukację. Informacje w telegraficznym skrócie ma dla Was nasza reporterka.
3: Do 30 września uczniowie szkół z województwa kujawsko-pomorskiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów dla prymusów. Wsparcie przyznawane jest na 10 miesięcy roku szkolnego, a roczna kwota może wynieść nawet 5000 zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup komputera, książek, opłacenie dodatkowych zajęć czy dojazdy do szkoły.
2: Tyle od naszej reporterki Karoliny Stramowskiej. Święto włocławskiej ceramiki tuż. Od 25 do 27 września we Włocławku odbędzie się festiwal fajansu. Na mieszkańców i gości czekać będą tradycyjne kramy z rękodziełem, pokazy i liczne atrakcje. Rezerwujcie czas na ten wyjątkowy fajansowy weekend.
4: Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na Was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
2: Mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Szczegółowy program 6. edycji Festiwalu Fajansu znajdziecie na stronie Centrum Kultury Browar B. W Inowrocławiu nadchodzi Święto Muzyki Klasycznej. Od 1 do 28 października odbędzie się 7. edycja Ino Classic Festival. Inauguracja już w czwartek, 1 października w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej koncertem Dźwięki Północy. Wstęp na ten wieczór jest wolny. W programie znalazły się także wystawy, koncerty gospel czy recital fortepianowy. Wydarzenia gościć będą głównie Teatr Miejski oraz Kujawskie Centrum Kultury.
0: Sprawdź!
5: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: AI. Nad całymi Kujawami mamy dziś sporo błękitu, a dobra jakość powietrza zachęca do dłuższego spaceru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Słupki rtęci zaczną jednak spadać już pod wieczór, a noc zapowiada się chłodno. Temperatura spadnie do około 10 stopni. Jutro powróci podobna aura, będzie całkiem ciepło, bo około 20 kresek, a wiatr przestanie nam dokuczać. Jeżeli popada, to przelotnie i tylko wieczorem. Weekend w prognozach póki co w kratkę. Sobota w miarę pogodna, ale niedziela niestety już bardziej deszczowa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa. 4 minuty po 16 tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Ja chciałabym podzielić się tym, co słyszałam przez okno dzisiaj, bo była taka wycieczka dzieciaczków i jeden dzieciaczek mówi: proszę pana, a da pan 5 minutów Arkowi? Taki dobry uczynek.
8: Ale na co te 5 minutów?
7: Nie mam pojęcia, ale wy też możecie poprosić szefa o takie 5 minutów jeszcze na spokojnie.
8: Kochani, dobry uczynek. My mamy dla was inny dobry uczynek. David Guetta, Alok, Stick Figure. Zostawiamy was z tym kawałkiem. 4 minuty po 16 to kanał nadawczy.
7: Borycka i kawałek, cześć!

0: Siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
1: RMF Max.

0: to Gibbs, Ego for Money. Ostatni dzień lata, dużo o tym deszczu. Tutaj panowie śpiewali, rapowali, no bo też wiedzą, co się dzieje w tym kraju.
1: Ten czas nadszedł. To są te dni. Gibbs, Ego i for Money już to wiedzą. My też wiemy i dzisiaj być może niektórych deszcz trochę zaskoczył, bo wczoraj jeszcze tak ładnie, tak słonecznie i się zastanawiamy
0: tak
1: właśnie,
0: cieplutko.
1: Co robicie dzisiaj po robocie? Co robicie, kiedy deszcz pada? Bo to jest taki czas, który może nas usprawiedliwić od wielu rzeczy. Mm-hmm.
0: Co robi słuchacz RMF Max? Co robi ekipa RMF Max, kiedy deszcz pada? No właśnie, jednych to cieszy, innych smuci. Jedni szukają wymówek, inni właśnie je znaleźli. Jak to u was jest? O takie głosy prosimy na Messengera RMF Max, przez Instagrama też można nam nagrywać, także którą aplikację wolicie, to tam się nagrywacie. RMF Max.
1: A to Somber jeszcze, z numerem 12 to 12. 13 minut po czwartej w RMF Max, jak coś. Ten beat dobrze już znamy, różnie się może teraz kojarzyć.
0: Tylko dobrze.
1: Mamy nadzieję, że tylko dobrze. No i tak gramy w RMF Max, a wydajcie znać, co robicie, kiedy pada Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: U niektórych to w takim tempie pada. Armin van Buuren i Sasha Everlasting w RMF Max, to jest kanał nadawczy, a my pytamy was, drodzy słuchacze, ekipa, co wy robicie, jak pada?
1: Ja, to kiedy pada deszcz, płaczę, żeby nie było widać moich łez. Nie, a tak serio to, no co, no, otwieram parasol i idę dalej przed siebie.
2: Miłego. No jak to mówi słynne porzekadło, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, tak?
0: Coś takiego, no.
2: To jakoś tak leci. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy, co robicie, kiedy pada. RMF Max.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
15: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: To Marlon Hofstadt, I Like. On lubi robić takie numery, a my uwielbiamy słuchać tego, co wy, ekipo RMF Max, macie do powiedzenia, a wy na każdy temat macie coś do powiedzenia.
1: Tak, a my też często pytamy generalnie, to na pewno trzeba powiedzieć. 33 minuty po czwartej, tutaj kanał nadawczy w RMF Max, a my dzisiaj zastanawiamy się, co robić po robocie, kiedy pada. Jest parę propozycji.
2: Jak pada deszcz, to myję auto bez taniej.
0: W dobie inflacji, kiedy
1: czego
0: wszystko jest takie drogie, wiesz, tankowanie, wszystko, to na tym można chociaż zaoszczędzić.
3: Ja to najchętniej bym siedziała pod kocykiem z kubeczkiem, z ciepłą herbatką. Jednak moja 4-letnia córka ma inną wizję. Zazwyczaj ubiera się w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, bierze parasol i mówi: mama, chodź, potańczymy w deszczu.
1: Patrz, to jest dopiero chęć życia.
0: No.
1: Chęć radości. Wszystko zależy od nastawienia po prostu chyba. O to chodzi. Mm-hmm. Co jeszcze mamy?
4: U mnie jak po pracy pada, to ja biegam. Ale tylko szybciutko do łóżka z herbatą i oglądam serial.
1: No i pięknie.
0: Takie maratony można robić, kochani.
1: Tak, bo bieganie upokarza, szczególnie jak się biegnie na przykład na przystanek w deszczu.
0: I przy okazji to jest niepotrzebny stres dla organizmu.
5: Ale biegać pod kocyk, czysta przyjemność i relaks.

0: Była kiedyś Bałkanica, a to jest Neptunica. Tak sobie nazywamy. Neptunika. What if w RMF Max.
1: Nieważne jak sobie to nazwiecie, ale słuchajcie, deszcz nagród jest tylko jeden. On jest w RMF Max. 600 razy w rundzie bonusowej mnożymy teraz wasze zgłoszenia.
0: 600.
1: Na rmfmax.pl wszystkie szczegóły. Tam pędźcie, bo czas się kończy. My za chwilę będziemy dzwonić i bardzo chcemy dzisiaj komuś wręczyć nawet 15 tysięcy złotych, albo przynajmniej tysiaka za odebranie telefonu. Powiedz jeszcze raz.
0: 600.
1: Na
0: to jest bardzo dużo, tyle mnożymy teraz.
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
3: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż

0: Dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.

Nad całymi Kujawami mamy dziś sporo błękitu, a dobra jakość powietrza zachęca do dłuższego spaceru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Słupki rtęci zaczną jednak spadać już pod wieczór, a noc zapowiada się chłodno. Temperatura spadnie do około 10 stopni. Jutro powróci podobna aura, będzie całkiem ciepło, bo około 20 kresek, a wiatr przestanie nam dokuczać. Jeżeli popada, to przelotnie i tylko wieczorem. Weekend w prognozach póki co w kratkę. Sobota w miarę pogodna, ale niedziela niestety już bardziej deszczowa.

0: Avicii i Wake Me Up w RMF Max i to jest moc o tej porze. Za 10 minut będzie godzina 17, a my już tak sobie wypatrujemy w kierunku weekendu coraz bardziej i okazuje się, że na sobotę plany już można mieć.
1: Tak, trzeba będzie mocno zaciskać kciuki i też krzyczeć prawdopodobnie do ekranu telewizora, bo my wiemy, my się znamy z naszymi siatkarzami, oni potrafią wykombinować, słuchajcie, takie zawały serca u całego narodu jednocześnie. Oni są w tym naprawdę fantastyczni. Zazwyczaj później wygrywają, ale wiadomo, co się człowiek nastresuje, to jego. No i tak, jeżeli chodzi o ćwierćfinał Mistrzostw Europy, to nasze chłopaki w sobotę o 15 grać będą.
0: Czyli jak weekend, jak sobota, to tylko z fanami siatkówki albo ewentualnie po prostu z dostępem do internetu.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
1: A to jest piosenka, którą dedykujemy przeciwnikom, także nie, nasi panowie mogą śpiewać, ale do przeciwników. Luzar, Tame Impala w RMF Max.
0: Dajcie głośniej, dobrze to brzmi.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życzę.

0: www.allegro.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
1: W popołudniowym fleszu przypominamy, że trwa policyjna kampania Road Poll, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kierowcy i piesi muszą spodziewać się wzmożonych kontroli, w szczególności na skrzyżowaniach, przejściach i przejazdach rowerowych.
2: Będziemy sprawdzać trzeźwość kierujących, stan psychofizyczny prowadzących pojazdy, stan techniczny aut, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o pieszych, też będziemy zwracać uwagę na prawidłowe korzystanie z przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o niekorzystaniu z telefonów komórkowych. Takie aspekty jak nieostrożne wchodzenie na jezdnię, czy też brak elementów odblaskowych po zmroku.
1: Tyle rzecznik prasowy komendanta głównego policji Robert Opas. Akcja potrwa do 22 września.
0: To jest RMF Max.
1: Po południu ważne przypomnienie dla rodziców najmłodszych mieszkańców Kujaw. Możecie korzystać z trzech świadczeń oferowanych w ramach programu Aktywny Rodzic. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Wybór zależy od tego, kto i w jakiej formie sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz od sytuacji zawodowej rodziców.
3: Świadczenie aktywnie w domu wynosi 500 zł miesięcznie i przysługuje na dziecko od 12 do 35 miesiąca życia. W tym przypadku nie ma warunku aktywności zawodowej rodziców. Na jedno dziecko za dany miesiąc można otrzymać tylko jedno świadczenie z programu Aktywny Rodzic. Jeśli jednak rodzice mają więcej dzieci w wieku do 3 lat, na każde z nich mogą wybrać inną formę wsparcia.
1: Mówiła Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wiecie z naszych fleszy, Inowrocław włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Głównym punktem programu będzie festyn, który odbędzie się 19 września od 15 do 18 na terenie przy placu Zabaw Miś. W programie znalazło się wiele atrakcji związanych ze zdrowym stylem życia i zrównoważoną mobilnością.
4: W programie znalazły się m.in. zwariowane rowery, energorowery, blender bike oraz rowerowa wyciskarka do soku. Uczestnicy będą mogli przekonać się, ile energii potrzeba, aby wprawić urządzenia w ruch, a także aktywnie spędzić czas.
1: Mówiła Daria Knasiak-Majewska, rzecznik prasowej Inowrocławskiego Magistratu. Na koniec zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. Niedzielne popołudnie pod znakiem wielkich emocji. 20 września gmach przy ulicy Zamczej zaprasza na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Dzieje Sztuki w Zarysie. Tym razem przewodnikiem po historii będzie romantyzm.
5: Najbliższe spotkanie, romantyzm, wzniosłość uczuć. De facto pierwszy styl w sztuce, w którym artysta przestał być rzemieślnikiem. Stał się twórcą wzniosłych idei.
1: Mówił Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Pamiętajcie, że niedzielne spotkanie w zbiorach sztuki startuje punktualnie o 12.
6: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: AI. Niebo nad regionem jest umiarkowanie pochmurne i to wciąż dobry czas na dłuższy spacer. Temperatura niebawem zacznie jednak spadać. Teraz mamy jeszcze 19 stopni, ale wieczorem będzie to 13, a w nocy zaledwie 10 kresek. Warto też pomyśleć o mocniejszej kawie, bo ciśnienie zaczęło się odrobinę wahać. W piątek czeka nas niemal identyczna pogoda. Będzie sporo błękitu i około 20 stopni. Szykujmy się jednak na wieczorne przelotne opady. Sobota całkiem słoneczna, ale niedziela już pochmurna i deszczowa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: Max! 17 godzina wybiła i pomyślałyśmy, że to czas, żeby czymś się dzisiaj pochwalić na antenie RMF Max. Mi się udało dzisiaj wyciągnąć rzeczy z pralki, zanim się ukisiły. Whee!
8: Wow, to super, to jest, ja bym dała nawet podwójne Wii, bo to jest osiągnięcie.
7: To jeszcze raz szybkie. Wii!
8: Max! A co wam się udało dzisiaj? Już teraz możecie nam nagrywać takie głosówki na Messengera RMF Max. Zróbmy sobie takie Wii!

0: Tak sobie słucham tego numeru, to Komodo oczywiście i I Just Died In Your Arms i zastanawiam się, czy kiedyś wrócą jeszcze te fryzury z lat 80. takie napuszone.
1: O, kochana,
0: takie wielkie,
1: na pewno.
0: Te trwałe takie.
1: Skoro wróciły biodrówki.
0: Wszystko się może wydarzyć, to prawda. Dzisiaj akurat wasze włosy mogą się tak akurat zrobić na lata 80. zupełnie bez waszej ingerencji, no bo taka pogoda dosyć wilgotna i podobno tak już zostanie, nie? Chyba coś w tym jest. Niestety, słuchajcie, że no, ma się szykować załamanie pogody. Póki co jeszcze 20 stopni na termometrach zobaczymy w tym tygodniu, ale po weekendzie to już totalna, diametralna zmiana i to taka długotrwała podobno.
1: Długotrwała, mówisz? Czyli co, aż do kwietnia?

0: Uwielbiam ten basik. AG Ring My Bell w RMF Max. O to chodzi, tak się gra o tej porze, 16 minut po 17.
1: A teraz coś dla tych graczy, którzy mają dzieciaki, bo ferie 2027 to jest temat, który już jest grzany w mediach, nie bez przyczyny, bo są już takie miejsca, gdzie jest ciężko o noclegi. Czekaj, na ferie 2027.
0: Czyli za jakieś 3 miesiące.
1: No tak, od początku stycznia plus minus te ferie się gdzieś tam zaczynają, a...
0: Dobra,
1: tak
0: to gdzie już nie pojadę?
1: Wiesz co, bardzo ciężko jest już w Białce Tatrzańskiej, Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, tam są takie lokalizacje, że nawet wiesz, 98% jest wszystko zajęte, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
0: Powiem ci, że to jest chyba jeszcze nic przy tym, jakie jest obłożenie na rezerwację komunii, bo to podobno się już robi na 2 lata do przodu, lepiej niż wesela, także słuchajcie, też trzeba uważać jakby co.
1: Ale kochani, jakby co, to uprzedzamy, sprawdźcie przy okazji, jak tam obłożenie na waszych kanapach na ferie, bo też może być ciężko.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Bardzo lubimy dzwonić, bardzo lubimy gadać, a najbardziej to lubimy chyba gadać o pieniądzach, ale z wami i mamy nadzieję, że dzisiaj o dużych pieniądzach będzie mowa.
2: Urodzinowy deszcz nagród spada nam dzisiaj na głowy, odbija się od szyb, ale mamy nadzieję, że my się nie odbijemy od kogoś, do kogo teraz dzwonimy, bo 1000 zł za samo odebranie telefonu dzisiaj w naszej zabawie, no a nawet 15 000 zł do zgarnięcia. Ja już numer wybrałam, czekamy 6 sygnałów klasycznie. Mhm.
1: Jesteśmy dobre w liczenie. Pierwszy sygnał za nami. Tutaj idzie łatwo. Drugi sygnał.
2: 1000 zł czeka.
1: Trzeci sygnał.
2: No i to już mnie niepokoi.
1: To jest moment, kiedy dobrze już by było odebrać. Mamy nadzieję, że telefon nie jest wyciszony, że jest naładowany.
2: Jak ci coś teraz wibruje, gdzieś w kieszeni, to jest ten moment, żeby odebrać. Szósty.
1: Szósty sygnał. No nie.
2: Ach, no niestety. Niestety dzisiaj się nie udało. Nie możemy wręczyć 1000 zł. Nie możemy też wręczyć 15 000 z naszych urodzinowych nagród.
1: Musimy odciąć jeszcze jedno zero.
2: Tak jest.
1: Stówka, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, leci do ciebie. Bardzo nam przykro, że nie udało nam się porozmawiać, ale jest szansa, że porozmawiamy jutro, bo wszyscy ci, którzy zgłaszali się dzisiaj, biorą udział w losowaniu również jutrzejszym, także być może ta okazja tak nie do końca przeszła koło nosa, za to trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: Tak jest. I jakby co, to jeśli się nie zgłaszaliście, to też nic was nie omija, absolutnie. Jutro urodzinowy deszcz nagród powraca z finałem tygodnia. 15 000 zł w jednym z naszych koszy. Do tego też hulajnogi elektryczne, konsole PS5, mnóstwo innych fantastycznych nagród. No i 1000 za odebranie telefonu, więc warto się zgłosić.
1: Także kochani, hop hop, zaglądajcie na rmfmax.pl albo już teraz wyślijcie SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Już jeden taki SMS daje wam szansę na to, że zadzwonimy do was jutro.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: My tutaj James Carter, Bad Memories w RMF Max. Podobno coś uderzyło w księżyc.
1: Coś dużego, coś bardzo dużego. Coś, co wydarza się podobno raz na 100 lat. Z tego wszystkiego, słuchajcie, powstał krater, a póki co NASA jest na etapie badania skutków tej kolizji.
0: Ale czy to ma wpływ jakoś, nie wiem, no, na nasz po prostu nastrój, nie wiem, ciśnienie czy coś?
1: Nie,
0: raczej nie.
1: Nie.
0: Czyli L4 na to nie można?
1: Nie tym razem. Ale można próbować.
0: Okay. Mhm. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie się dzieje, a tam akurat rzeczy, które na nasz nastrój mogą mieć wpływ, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Firma budowlana Trebut z Włocławka zatrudni murarzy, cieśli, zbrojarzy, operatora koparko-ładowarki, magazyniera. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę. Dzwoń 508 979 417. 508 979 417.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Trójka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Niebo nad regionem jest umiarkowanie pochmurne i to wciąż dobry czas na dłuższy spacer. Temperatura niebawem zacznie jednak spadać.

Teraz mamy jeszcze 19 stopni, ale wieczorem będzie to 13, a w nocy zaledwie 10 kresek. Warto też pomyśleć o mocniejszej kawie, bo ciśnienie zaczęło się odrobinę wahać. W piątek czeka nas niemal identyczna pogoda. Będzie sporo błękitu i około 20 stopni. Szykujmy się jednak na wieczorne przelotne opady. Sobota całkiem słoneczna, ale niedziela już pochmurna i deszczowa.

0: bardzo lubię to plumkanie. Bardzo lubię je tym bardziej przy tej pogodzie. Przed 18 jeszcze Bausa i Magnetic w RMF Max.
1: A co będzie za chwilę? No to już Graba was zabierze w tę wycieczkę po najlepszych numerach, na które wy głosowaliście na rmfmax.pl.
0: A my się słyszymy jutro i wiecie, co będziemy robić?
1: Rzeczy.
0: Weekend zaczynać.
1: Tak, będziemy, to tak. Prawda.
0: Słyszymy się po 15 jutro w kanale nadawczym. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: 99,2 FM. AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Jak wiecie, z naszych fleszy w Inowrocławiu ruszył długo wyczekiwany remont Alei Mikołaja Kopernika. Wykonawca prac obejmie remontem nawierzchnię jezdni oraz zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają spore zmiany w organizacji ruchu.
2: Rusza drogowa inwestycja w Inowrocławiu. Rozpoczynają się bowiem prace związane z remontem Alei Mikołaja Kopernika. W zakres tych prac wchodzą również zatoki autobusowe przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. Od 17 września, czyli od czwartku, nieczynna będzie zatoka autobusowa Kopernika Narutowicza przy kościele garnizonowym.
1: Mówił Artur Kisielewicz z powiatu inowrocławskiego. Zmieniamy temat. Dobre wieści dla miłośników włocławskiej tradycji. Wraca Festiwal Fajansu. Tegoroczne święto kultowej ceramiki potrwa 3 dni, od piątku 25 do niedzieli 27 września. Rezerwujcie czas.
3: Dla każdego znajdzie się coś atrakcyjnego, coś miłego, a być może też coś inspirującego, bo taka jest też idea Festiwalu Fajansu, który już po raz 6 w naszym mieście się odbywać będzie.
1: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w regionie. Zielone światło i spore wsparcie dla lokalnych inicjatyw we Włocławku i okolicach. Fundacja Anvil rozdała właśnie 9 grantów w konkursie Zielono Nam. Do kogo trafią pieniądze? Do szkół, przedszkoli i koła gospodyń wiejskich, które planują budowę zielonych zakątków do nauki i działania na rzecz przyrody. Zastrzyk gotówki jest spory, bo to nawet 10 tysięcy złotych na projekt. Efekty tych prac poznamy do końca tego roku. Ostatnia szansa na jogę na śniadanie w Parku Solankowym. W tę niedzielę 20 września odbędzie się finał całomiesięcznego cyklu plenerowych ćwiczeń. Organizatorzy zapraszają każdego. Od początkujących po doświadczonych joginów. Zajęcia ruszają o 10.30. Wpadajcie z własną matą i w wygodnym stroju, by złapać dobrą energię.
4: Po zajęciach z jogi, tak jak sam tytuł wydarzenia mówi, będzie śniadanie ajurwerdyjskie. Także nie tylko aktywność fizyczna, ale później uzupełnienie kalorii po tym wysiłku. Także zapraszamy wszystkich.
1: Mówiła Daria Knasiak-Majewska z Inowrocławskiego Magistratu. W zbiorach sztuki we Włocławku 27 września o godzinie 12 odbędzie się spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem. Tematem będzie wystawa poświęcona Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, wybitnej projektantce ceramiki i współtwórczyni włocławskiego fajansu. Komisarz wystawy Adam Zapora oprowadzi po ekspozycji prezentującej unikatowe formy i dekoracje artystki. Wystawa pokazuje jej innowacyjne techniki i znaczenie w historii polskiego wzornictwa powojennego. To okazja do poznania twórczości jednej z kluczowych postaci polskiej ceramiki użytkowej.
5: Lepiej wiedzieć.
0: Lepiej.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Piątek na Kujawach według radarów pogodowych zapowiada się bardzo podobnie. Czekają nas większe niegroźne obłoki na zmianę ze słońcem. Wróci całkiem przyjemna temperatura i w cieniu zobaczymy około 20 stopni. Dopiero pod wieczór napłyną chmury, z których przelotnie popada. Ciśnienie utrzyma się w normie, więc biometr znowu będzie nam sprzyjać i obędziemy się bez dodatkowych dawek kofeiny. Sobota też bez większych zmian. Dopiero niedziela przyniesie nam szarość i mocniejsze podmuchy wiatru. Niewykluczone, że dosyć intensywnie popada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Jest super, jest prawie weekend, no jest jeszcze czwartek, ale prawie weekend. Przemek Grobowski, witajcie w RMF Max po 18. Zaczynamy jeszcze za dnia, kończymy jak już będzie ciemno, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Na starcie naszego spotkania numer jeszcze plażowy, bo to jeszcze oficjalnie nie jesień. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Ten numer od Narcotic Thrust to po prostu złoto, piękna energia, mega hit listy Hot Bands. Pasuje po pracy, po szkole, do samochodu, na zajęcia typu, wiecie, fitness, siłownia. No i na budowę też. Jak malowanie przy tym idzie? No raczej już nie ocieplanie o tej porze, chyba że ktoś jeszcze słucha na rusztowaniu. No to zróbcie głośniej, zanim zrobi się tam ciemno u was. Mam nadzieję, że nie pospadacie z rusztowania, budowlańcy, kiedy wleci taki klubowy beat. Robin Schulz i Watermat, nasza nowość Take It Slow.

0: Kelly, Happiness is so sad. Pokazali to w wakacje, a to już wrzesień, prawie jesień. Do tej astronomicznej jesieni zostało już tylko kilka dni, słuchajcie. Równonoc jesienna przypadnie w przyszłym tygodniu w środę i od tego momentu noce zaczną być dłuższe od dni. Ale to jeszcze nie teraz. Najlepsze przed nami. A za chwilę przed nami Clean Bandit z coraz bardziej lubianą u nas przecież Zarą Larsson. Przypomnę wam Symphony. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
6: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Największe kariery startują już w wieku przedszkolnym i tak zaczynał właściwie już w przedszkolu, siedział przed fortepianem. Kygo, przed chwilą Take Me Back. Myślę, że przy tym bicie będziemy wspominać wakacje, lato, piękne, długie, słoneczne dni. Oczywiście były przerwy od słońca, ale chyba jeśli chodzi o pogodę, to nie możemy narzekać. No zawsze mogło być gorzej. Jak ktoś nie lubi deszczu, to sobie ponarzeka. Jak ktoś nie lubił gorąca, to też pewnie sobie ponarzekał. Spoko, spoko, za rok też będziemy narzekać. A teraz posłuchamy nowości już na jesień. Mega bit w RMF Max. Wraca do nas Niemiec, Topic, z Carte Blanche. Polecam wam ten hit Lucky Ones.

0: Na ostatni dzień lata. No w przyszłym tygodniu będziemy słuchać też na pewno Gibbs, Ego i For Money, okej. Wczoraj kontaktowałem się z wujkiem z NASA, jaka będzie pogoda na jesień. Nie będziemy mogli narzekać, ma być pięknie, trochę deszczu, ale sporo słońca i nieco cieplej niż zazwyczaj jesienią, jak twierdził wujek. Zadałem mu pytanie, czy wujas zna już prognozę pogody na święta. Słuchajcie, odpowiedź jest taka, że jeszcze nie, ale po weekendzie powinniśmy już coś wiedzieć. Będziecie na bieżąco na pewno słuchając RMF Max, a jaka pogoda szykuje się na jutro, o tym już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na

0: Start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Piątek na Kujawach według radarów pogodowych zapowiada się bardzo podobnie. Czekają nas większe niegroźne obłoki na zmianę ze słońcem. Wróci całkiem przyjemna temperatura i w cieniu zobaczymy około 20 stopni. Dopiero pod wieczór napłyną chmury, z których przelotnie popada. Ciśnienie utrzyma się w normie, więc biometr znowu będzie nam sprzyjać i obędziemy się bez dodatkowych dawek kofeiny. Sobota też bez większych zmian. Dopiero niedziela przyniesie nam szarość i mocniejsze podmuchy wiatru. Niewykluczone, że dosyć intensywnie popada.

0: Warto brać się z nich przykład. Oni rzadko kupują nowe ciuchy, najczęściej odwiedzają berlińskie second handy, sklepy z odzieżą używaną i tam są w stanie odnaleźć perełki, w których pokazują się na scenie też za dekami. Ekipa Fastboy w nowości Music Sounds. Będzie trochę nowej nuty. Dzisiaj czwartkowo, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Włocławek. Już w czwartek wieczorem mam dla Was weekendowe podpowiedzi. Piątkowy poranek zapowiada się turboaktywnie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie wciągnie uczniów i nie tylko w rowerowe szaleństwo pod hasłem Szkoła na rowery. Będzie do przejechania około 16 km. Start o 9.30 na Pukarenie przy Wyszyńskiego. Meta też fajna, bo zamiast medali wspólny grill. Wieczorem piątkowe wibracje podkręci DJ Gawor w Klubie Kultura. Gawor będzie miksować najlepsze bity, więc parkiet rozgrzeje się do czerwoności szybciej niż grill po rajdzie. Sobota w Klubie Kultura we Włocławku szykuje się single party. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł swojej drugiej połówki, to tam może znaleźć przynajmniej parę do tańca. A jeśli komuś mało, w Konecku Klub Venus odpali prawdziwą muzyczną petardę. DJ Malo's Live i cała armia DJ-ów zamienią konsolę w centrum dowodzenia imprezowym kosmosem. Szykujcie wygodne buty, bo ta noc będzie długa. Sportowe emocje też nie odpuszczą. W sobotę o 16 Włocławia Włocławek zmierzy się z drużyną LPT Lubanie.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
1: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: I po reklamie.
8: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
9: Zabytki z naszego regionu mają szansę na prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie. Wśród nominowanych znalazły się symboliczne miejsca z Kruszwicy, Ciechocinka i Torunia. Krótko o szczegółach opowie Wam nasza reporterka.
10: Mysia Wieża oraz Jezioro Gopu w Kruszwicy walczą o tytuł w tegorocznej edycji plebiscytu Cuda Polski organizowanego przez National Geographic Traveler. Obok kruszwickich zabytków reprezentantami województwa są Zespół Tężni w Ciechocinku oraz Dom Legend Toruńskich. Plebiscyt to doskonała okazja do promocji turystycznego bogactwa regionu. Głosowanie na stronie organizatora potrwa do 13 października, a zwycięzców poznamy dzień później.
9: Tematem zajęła się Karolina Stramowska. Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. To myśl przewodnia tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, do których oficjalnie dołącza inowrocławski oddział PTTK. Przed nami wrześniowe weekendy pełne spacerów, prelekcji i wspólnego odkrywania historii Kujaw.
11: Już 26 i 27 września w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbędzie się wydarzenie Wojna oczami historii, diorama i rekonstrukcja organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestnicy będą mogli przenieść się w realia II wojny światowej dzięki rozbudowanej dioramie historycznej i stanowiskom rekonstrukcyjnym. W programie znajdują się m.in. sceny z Powstania Warszawskiego, stanowisko niemieckie, polowy punkt medyczny, prezentacje replik broni oraz warsztaty telegrafii połączone z nauką alfabetu Morsa.
9: Mówiła Joanna Jarecka z informacji turystyczno-kulturalnej. Strażnicy miejscy na Kujawach, jak i w całej Polsce mają już nowe uprawnienia. Dotyczą one takich obszarów jak ochrona autorytetu służb, bezpieczeństwo ruchu czy ochrona zdrowia i weterynaria.
12: Weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 sierpnia 2026 roku, które zmieniło rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatów karnych.
9: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Tego typu śmieci zalegają w podwłocławskich lasach po sezonie wakacyjnym. Leśnicy i samorządowcy apelują o rozsądek, przypominając, że wywożenie odpadów do lasu to nie tylko niszczenie przyrody, ale też wysokie kary finansowe.
13: Wiosna i jesień jest to takim czasem, kiedy najczęściej ludzie robią porządki w domu. Nie zawsze można je wywieźć na PSZOK. Niekiedy niektóre osoby nie chcą ponosić z tego tytułu kosztów, więc najlepszym rozwiązaniem twierdzą, że jest to wywiezienie do lasu. Jest to największa i najgorsza rzecz, jaką możemy robić. Pierwsze, że zaśmiecamy ten las, psujemy jego estetykę. Drugie, wprowadzamy szereg różnego rodzaju zagrożeń do tego lasu.
9: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
8: algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: AI. Dzisiejszej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 10 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Czwartkowe ciśnienie trzyma się w normie i nocnym zmianom nie powinny być potrzebne duże ilości kawy. Biomet nadal sprzyja meteopatom. Jutro czeka nas bardzo podobna aura. Temperatura dojedzie maksymalnie do 20. Dopiero pod wieczór mogą pojawić się większe chmury, z których przelotnie popada. Sobota spokojna, całkiem przyjemna, a małe załamanie pogody czeka nas w niedzielę. Wtedy ponownie zrobi się szaro i spadnie deszcz.
14: Hej, cześć, witajcie, po 19.00, Przemek Grabowski z wami, kiedy kończy się dzień, zaczyna wieczór, wasze ulubione bity i nowości też, od 20.00 nowe wydanie listy Hot Bands, premierowo, dzisiaj także na przykład nowa nuta od Karol G, której chyba jeszcze nie słyszeliście. Teraz Shimza i Arko zrobią klimat w numerze Fire Fire.

Numer się rozpędza wciąż wysoko ostatnio na liście Hot Bands, Moonlight i Ford w numerze Alabama 10. Teraz dziewczyny, które też są 10 na 10, to oczywiście dziewczyny z ekipy Cat's Eye, które wybrano w konkursie w ogromnym castingu. Było ponad 200 tysięcy zgłoszeń, 200 tysięcy kandydatek, no i przeszły tylko te najlepsze. I śpiewają właśnie tak, Animal.

0: tak. Just the way you are od Milki. Zremiksował to mistrz także nowych wersji, czyli David Guetta. Mówi się, że David Guetta to także król memów. Ostatnio znowu zrobili mu jakieś dziwne zdjęcia na imprezie. Słuchajcie, to jest chyba tak, że on gra tyle tych imprez, tyle festiwali, że no zdarzy mu się czasami zrobić jakąś dziwną minę. No już nie bądźmy tacy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Rihanna oraz ekipa Imagine Dragons.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

Won't Forget You, uwielbiam ich muzykę, to Shouse w RMF Max. Teraz chciałbym zabrać was w podróż po mapie do Japonii, ale oni mają tam coś, co my chyba też mamy u siebie, tylko nie potrafimy tego nazwać. W Japonii jest takie słowo na kupowanie książek, których później się nie czyta. To sundoku. Ja wiem, no to tak często w szkole jest, prawda? Też jest sundoku. Książki trafiają na stosik na później, a stosik oczywiście rośnie, czyli to nie bałagan na szafce nocnej albo na biurku, tylko taka japońska tradycja, tak to możemy sobie tłumaczyć. Teraz w RMF Max numer, który nie nadaje się do czytania. Trudno byłoby się skupić, ale na tańce to już na pewno. Silva Bumpa i jego remix On Tonight.

0: Rządzili na liście Pop Benz i rządzą także u nas wieczorowo. David Guetta, Yalok w numerze Run Run River. A kto rządzi o poranku? Oczywiście nasza nowa poranna ekipa w RMF Max. Tak więc warto wstać razem z nami, nie zabraknie świetnej muzyki. Mam nadzieję, że będziecie z nami także jutro rano. A jaka pogoda szykuje się na jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: I po reklamie. AI.
10: Dzisiejszej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 10 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Czwartkowe ciśnienie trzyma się w normie i nocnym zmianom nie powinny być potrzebne duże ilości kawy. Biomet nadal sprzyja meteopatom. Jutro czeka nas bardzo podobna aura. Temperatura dojedzie maksymalnie do 20. Dopiero pod wieczór mogą pojawić się większe chmury, z których przelotnie popada. Sobota spokojna, całkiem przyjemna, a małe załamanie pogody czeka nas w niedzielę. Wtedy ponownie zrobi się szaro i spadnie deszcz.

0: to wszystko to...
1: No smuteczek trochę, smuteczek, bo Oliwka wypada nam dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands. Właśnie w tym numerze, poza tobą nic, wypada z dziesiątki, ale może tam jeszcze wrócić. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą nowości, będzie nowa jedynka. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko przed startem notowania, gdzie warto wyjść.
2: RMF Max Włocławek. Kolejne imprezowe propozycje dla was. Piątek będzie należał do DJ-a Gawora, który rozkręci parkiet w klubie Kultura. Szykujcie się na taneczne tsunami. Nie będzie miejsca na siedzenie, ale to dopiero rozgrzewka przed sobotnią imprezową eksplozją. W sobotę Kultura znów nie pozwoli wam zasnąć, bo ruszy single party. To wieczór, w którym nawet najbardziej zatwardziały singiel znajdzie kogoś do tańca, a może nawet do wspólnego zamawiania kebaba nad ranem. Ale uwaga! Koneck też nie śpi. Klub Venus szykuje prawdziwy kosmiczny odlot. Na scenie pojawi się DJ Malos Live, a razem z nim cała ekipa DJ-ów. Będzie głośno. Sportowe emocje? Proszę bardzo. W sobotę o 16 na własnym boisku Włocławia Włocławek zmierzy się z LPT Lubanie w szóstej kolejce klasy okręgowej. Nasza drużyna jest obecnie na trzecim miejscu. Niedziela przyniesie muzyczne ukojenie. Centrum Kultury i Archeologii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprosi na koncert Amelii Tokarskiej. Będzie muzyka celtycka, będzie baśniowo, czyli czas na odpoczynek po szalonym weekendzie.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
1: Hej, cześć, witajcie wieczorowo, już po 20. Przemek Grybowski w RMF Max. Nasz wieczorny czas w czwartek, zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj sporo zmian, ale też fajne nowości, również klubowe, taneczne i premiery, na przykład od Karol G. A zestawienie otwiera Marlon Hofstadt i jego rozpędzony beat I Like.
18: RMF Max 10. Numer 10.

Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro, tak na starcie weekendu, będą mieli już swoje wolne miejsce w zestawieniu. Na 9 ekipa Tempe City i ich wersja Self Aware. 9.

startup MJ Deli Company. Kto chciałby zainwestować właśnie w to przedsięwzięcie? No to proszę inwestować na rmfmax.pl. Mamy nowość, MJ Deli nawija i startuje swoją przygodę w zestawieniu na miejscu 8 Deli Supreme. No to co, najlepsze. Przed nim rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna propozycja. Nasz import ze Stanów. Griffin w numerze World Away. So let me...

0: Fajny klimat, taki wiecie, wrześniowo-wieczorowo-jesienny. Post Malone i Swae Lee, tym razem siódemka w zestawieniu listy Hot Bands w kawałku Sunflower. Za chwilę jednak rozpędzimy się, naprawdę, wstajemy z kanapy i tańczymy, bo Aicz przerabia disco klasyk Ring My Bell. No i jest jeszcze nowsza od najnowszej wersji, w której słyszymy także Matę. Produkcja polsko-brytyjska, za chwilę Ring My Bell.
1: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ta premiera czwartkowo w RMF Max, Baby Wow, to Karol G z przyjaciółmi. Karolina Giraldo Navarro urodziła się w Kolumbii, a pseudonim Karol G powstał od jej prawdziwego imienia. Karolina z Medellin zmieniła po prostu kilka liter w nazwie i zrobiła ze swojego pseudonimu globalną markę i buja nas także w Polsce i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A teraz otwieramy pierwszą piątkę, najlepsi z najlepszych i Oscar Sims także w tym towarzystwie. Bez końca.

dzisiaj jest to Światowy Dzień Muzyki Country. No i jej korzenie też są gdzieś w muzyce country, przynajmniej po tatusiu, który wciąż jest wierny tej muzyce. Miley Cyrus, no w tym kawałku trochę mniej country, bass, P.S. Waits, ale na pewno słucha to dzisiaj i przede wszystkim wielka gwiazda, która odeszła ostatnio, czyli Dolly Parton.

była jej matką chrzestną. Miley Cyrus może świętować wysoką pozycję na liście Hot Bands. Może już jutro piątkowo. Kto zagłosuje na Bass Percy Waits? Zapraszam Was teraz. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj nie country, ale taneczne bity. Toby Romeo i jego Fly High. Max. Three. Numer

Offenbach znacie chyba doskonale, to ci Francuzi wracają do Polski. To jest nasza czwartkowa premiera Four to the Floor. No pasuje idealnie na parkiet. Ekipa Offenbach od dzisiaj czeka na wasze głosy. Możecie komentować, głosować na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dziś Tobi Romeo, jego Fly High. Na drugim nasza ekipa Gibbs, Igo i For Money, Ostatni dzień lata. Ale kogo tutaj brakowało w zestawieniu? Rządzili w wakacje, rządzą także we wrześniu. Wracają na miejsce pierwsze DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Gratulacje DJ Goya, Jason Derulo, Michiko wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będzie też Mata i White. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Włocławek. Już w czwartek wieczorem mam dla was weekendowe podpowiedzi. Piątkowy poranek zapowiada się turboaktywnie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie wciągnie uczniów i nie tylko w rowerowe szaleństwo pod hasłem Szkoła na rowery. Będzie do przejechania około 16 km. Start o 9.30 na Pukarenie przy Wyszyńskiego. Meta też fajna, bo zamiast medali wspólny grill. Wieczorem piątkowe wibracje podkręci DJ Gawor w klubie Kultura. Gawor będzie miksować najlepsze bity, więc parkiet rozgrzeje się do czerwoności szybciej niż grill po rajdzie. Sobota w klubie Kultura we Włocławku szykuje się single party. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł swojej drugiej połówki, to tam może znaleźć przynajmniej parę do tańca. A jeśli komuś mało, w Konecku klub Venus odpali prawdziwą muzyczną petardę. DJ Malo's Live i cała armia DJ-ów zamienią konsolę w centrum dowodzenia imprezowym kosmosem. Szykujcie wygodne buty, bo ta noc będzie długa. Sportowe emocje też nie odpuszczą. W sobotę o 16 Włocławia Włocławek zmierzy się z drużyną LPT Lubanie.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny!
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Włocławek 89,2 FM.

Świetnie śpiewa, tutaj jego niezapomniane Hot Skips A Beat, ale Oli jest także coraz lepszym piłkarzem. Gra tam sobie w brytyjskiej okręgówce, trenuje prawie codziennie i pewnie marzy o Lidze Mistrzów. Teraz ekipa, która może wejść do Ligi Muzycznych Mistrzów, czyli do listy Hot Bands. Mata i White zrobili coś wspólnie. Jedna na milion to kawałek, który to jeszcze czeka na wasze głosy, również w czwartek wieczorowo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Espresso od Sabriny Carpenter, chociaż ona w Polsce to chyba wciąż mówi się w wielu miejscach Espresso. Wykręca was, jak ktoś zamawia Espresso w kawiarni? To się zdarza. A wiecie, że na przykład w Korei Południowej, jeśli już mowa o kawiarniach, to są takie specjalnie dla ludzi, którzy chcą nic nie robić. Taka kawiarnia, gdzie wchodzisz, nie ma muzyki, nie możesz otwierać komputera, musisz schować smartfona i po prostu się wyluzować. Ciekawy koncept. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wyluzują nas Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

Will Never Go Away. Niezapomniany hit od Cibula w RMF Max. Myślę, że ten hicior może kojarzyć się z wakacjami, ze słonecznymi dniami, z czasem, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. No to już dawno i nieprawda. Tymczasem, słuchajcie, muszę się przyznać, nie wiem, chwalić się czy żalić dzisiaj, a nawet nie, wczoraj przyszło zaproszenie już na imprezę firmową, świąteczną imprezę firmową we wrześniu. Czas tak szybko leci, ale jeszcze o tym nie myślimy, jeszcze nie Last Christmas, tylko dobre bity z listy Hot Bands, Tame Impala i kolejna nowość w RMF Max, Loser.

0: Ogień, ogień, Szymza Jarko, wieczorowo w RMF Max. Będzie ogień, jak ktoś wam włamie się na konto. Pamiętajcie o zabezpieczeniach i nie podajemy wiadomo swojego PIN-u. I uważamy na swój PIN. No teraz to mamy 4 cyfry, a mogło być jeszcze trudniej, wiecie? Bo kod PIN w bankomacie miał początkowo mieć 6 cyfr. Twórca bankomatu, John Baron, opowiadał, że skrócono go do 4, bo jego żonie łatwiej było zapamiętać 4 cyfry. Miliardy ludzi wpisują 4 cyfry, bo pewna Brytyjka powiedziała mężowi, że 6 to za dużo. No nie, no 6 to by było za dużo. I przypominam, że 1, 2, 3, 4 to się nie liczy, to trzeba szybko zmienić. My zmieniamy klimat na imprezowy i taneczny, bo mam dla was nowość z listy Hobbens. Wracają chłopaki z projektu Neptunika. What if?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Jego ciało nie jest gotowe, my body isn't ready. Liryczny mistrz Somber w RMF Max. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na weekend. Startujemy już jutro. Zapraszam was, otwieramy weekend wspólnie. Piątek, godzina 18. Słyszymy się, będą hity, będą nowości. Od 20 już weekendowe wydanie listy Hot Bands. I jeszcze możecie zagłosować na swoich faworytów pod rmfmax.pl. A po 22 i w nocy też nie zabraknie u nas dobrego bitu. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

0: RMF Max. RMF Max Włocławek.
1: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

żłobką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.